0: Boże, dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

oszczędzam, światło wyłączam.

0: Frankie.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

flashbacks.

0: Дам.
1: Nasz trochę odwagi.
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
2: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

lepiej, nie mów mi nikomu o tym, jak szorstwo.

0: Pani, panowie, chłopcy, dziewczęta, koleżanki, koledzy, jest na zegarze 18:33. Mamy dziś środę 26 sierpnia, a to oznacza tylko jedno. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. To jest dokładnie czas na aktywację środową. I w dzisiejszym wydaniu w naszym studiu jest wspaniałe trio. Bartosz Kałuża.
1: Bienvenue.
0: Realizujący nas i za mikrofonem siedzący, a raczej teraz stojący, Jakub Truszkowski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Człowiek wielu talentów, jak widać.
0: Dokładnie tak. Człowiek talent do stania i siedzenia i mówienia i
2: realizowania. Tak. Jest to najlepsze.
0: Dokładnie tak.
2: Chyba.
0: No właśnie takich potrzebujemy ludzi w radioaktywnym, więc...
1: Dokładnie, ludzi z takim wykształceniem i doświadczeniem.
0: Dokładnie tak. No i jestem tu skromny ja, Kasper Radzikowski, który będę prowadził dla was dzisiejsze wydanie. No i co w dzisiejszym wydaniu? Oczywiście będzie wiadomości studenckie, będzie porcja jakichś newsów kulturalnych. Pogadamy sobie o wakacjach, co nie?
1: Tak, oczywiście.
0: Ale
1: tak,
0: o wakacjach, które będą za rok, czy o wakacjach, które były już?
1: Nie, no o tym sezonie, co się kończy. Chociaż w sumie
0: no właśnie dla studentów,
1: dla studentów się jeszcze nie kończy, no ale dla uczniów szkół podstawowych, liceum, żłobków, przedszkoli, no to już przyszły wtorek, 1 września. No,
0: solidaryzować się.
2: Myślę też, że dla osób pracujących też się nie kończy.
0: Osób stresujących się w sumie średnio zaczyna.
1: Wiesz, zależy, jak się jest nauczycielem, to ma się 2 miesiące.
0: Popatrzcie, kto przyszedł. Oczywiście, ale to będzie chwilę dopiero po 19, a więc nie ma co, nie przedłużajmy, czas lecieć, ale najpierw na otwarcie utwór grupy 2K88. I listened to this song and robbed a store while crying.

0: Słyszeliśmy właśnie utwór Księżycowe Pustkowia, czyli jeden z 12 utworów, wliczając intro i outro, które tworzą najnowsze wydawnictwo projektu Przeprosiny, zatytułowane Femme. No i cóż, przyznam, że to jest mój pierwszy odsłuch tego utworu i brzmi to bardzo pozytywnie, interesująco. Nie wiem, co ty, Bartosz, sądzisz. Może ty się teraz wypowiesz, a potem oddamy Kubie głos, który więcej już przesłuchał i on może nam więcej co nieco o tym poopowiadać. Jakieś przemyślenia?
1: Przyjemne. Znaczy, nie wiem, to mi się trochę kojarzyło trochę z Kwiatem Jabłoni. Ten styl taki, no ten taki, to jest taki, to jest tego typu muzyka, taki format, taki też trochę. Coś takiego fajnego na taką alternatywną jakąś taką też imprezę. Znaczy w sensie, no nie jakiś taki moloch, coś takiego, jak teraz trwa Sopot Top Festival, ale na jakąś właśnie taką imprezę, żeby właśnie sobie w takim zachodzącym słońcu sobie pochillować, więc myślę, że spoko.
0: Ale podoba mi się to porównanie do Kwiatu Jabłoni. Jakby czuję to, ten, jak to powiedziałeś, to widzę jakby to, że to jakby gdzieś też się te takie folkowe klimaty łączą i ten taki melancholijny nastrój tego, ale może Kuba, ty nam więcej o tym opowiesz.
2: No ja wam powiem tak, że jakbyście przesłuchali cały album, to byście się po prostu zaskoczyli, bo akurat tutaj Kasper wybrałeś kawałek najspokojniejszy i jakby najbardziej odstający od
1: całego projektu. A to naprawdę jest jak
2: projektu.
1: Black Sabbath.
2: No nie, no w sensie, no ale to jest jakby generalnie zespół, który właśnie jest takim, no emo, screamo, Midwest miesza też. Oni są w ogóle z Katowic. To jest taka ciekawostka, przecież ze Śląska głównie, wiem, że jakby tam jakby główny założyciel projektu, czyli Piotrek Kalita, pozdrawiamy. Oczywiście, właśnie jest...
1: To jest ze Śląska?
2: Tak, oni są ze Śląska, wszyscy.
1: No bo ten Kalita to takie polskie, znaczy śląskie takie charakterystyczne.
2: No i generalnie jakby to jest ich drugie takie chyba swoje wydawnictwo, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, że był self-titled ostatnio 3 lata temu, no i w międzyczasie wydali Splita też z już nieistniejącymi trującymi kwiatami.
0: Ale też właśnie to jest dobry znak, że coś jest emo, się święci.
2: Tak, tak. I ja jestem bardzo tutaj w sumie zachwycony, bo uważam, że chłopaki podnieśli jakby swoje aranżacje, tak mi się wydaje, i swoją jakby gamę, bo jakby album Przeprosiny był typowo właśnie taki emo. A tutaj właśnie widać, że się bawią formą i gatunkiem generalnie. Na przykład wplatając tutaj taką trochę piosenkę, ja bym powiedział, że taką zahaczającą jakiś folk, country nawet, bym zarzucił. I powiem, że to był bardzo przyjemny prezent na urodziny, bo właśnie album wyszedł wczoraj w moje urodziny, więc jakby...
1: O, 100 lat.
2: Dziękuję bardzo Przeprosiny za prezentowanie takiej rzeczy i oni chyba ogłosili jakąś trasę koncertową, albo będą ogłaszać, tak mi się wydaje. Także wydaje mi się, że stay tuned i słuchajcie sobie Przeprosin, bo jeżeli chcecie jakieś polskie emo to jest jakby moim zdaniem no jedni z takich najlepszych reprezentantów tego gatunku w Polsce, a przynajmniej z tego młodego jakby pokolenia. To chyba tyle ode mnie.
0: Nawet widzę, że już szybki czek na Instagramie Przeprosin potwierdza, że nawet już jest zapowiedziana trasa, jeszcze nie ujawnili, kiedy, gdzie będzie w Poznaniu. Jest secret spot, DM for info. Tak to jest ujęte przynajmniej.
2: Okay. No czyli coś będzie tutaj organizowane. No
0: tak.
2: Dobrze.
0: Ale 7 koncertów między 6 września a dziś 4 października. Wszystkie główne lokalizacje plus jeszcze, no, można. Pytanie, czy Sopot liczymy jako dużą lokalizację?
2: No, tak,
0: raczej
2: tak. Myślę, że też możecie tam spotkać naszych zaprzyjaźnionych Wracaj, bo ciemno, bo wiem dobrze, że zespoły się tam kolegują bardzo dobrze.
0: Cóż, no to może wyłapiecie, a nawet będą grać support im w Sopocie.
2: A, no to widzicie.
0: Tak, no i też znany jako kolega mi Wracaj, bo ciemno, czyli Milion lat przestępnych, czyli takie dobre trio się dobrało.
2: No klasycznie, czyli mamy tutaj cudowne trio. No
0: 12 września.
2: Bardzo,
0: ten koncert, w dwie zmiany. No cóż, no, czyli macie już sugestie na jakiś przyszły tydzień, co słuchać, więc Przeprosiny, jeśli lubicie emo, to Femme jest już na streamingach. Zapraszamy do posłuchania. No i nie nastawiajcie się, że będzie tak folkowo, jak dziś było, ale to dobrze było też folkowo.
2: Tak. Wydaje mi się, że fajnie, że tutaj sobie testują z różnymi. W sensie na tym wcześniejszym albumie też sobie testowali z wokalami bardziej, ale to bardziej było w takim właśnie, no, typowo, że mieszali bardziej screamo z Midwestem i to tyle, chociaż no, każdy fan myślę, że nie przeszkadza mu ani jedno, ani drugie.
0: No cóż, no to myślę, że tyle o naszej nowości muzycznej Kośnik Płycie Tygodnia, bo to jest taka nasza mała sugestia redakcji aktywacji środowej na ten tydzień. No i co, lecimy chyba dalej po prostu.
2: Chyba tak.
0: Nawet już widzę,
2: tak.
0: Co wybrałeś dla nas. Wybrałeś utwór Joker, można powiedzieć, bo tak. Tytuł dosłownie to jest Joker, a wykonawcą jest Krzysztof Zalewski, więc za chwilę słyszymy się z sekcją Kuriera Kulturalnego, który nie będzie typowym kurierem kulturalnym. Pięknie.

0: My może sobie grobu nie kopiemy, ale będziemy kurierować w nietypowy sposób dzisiaj, ponieważ słyszałem, Kuba, że byłeś ostatnio na drobie zaległości filmowej, tak, których tak. Ja z Natalią rozmawialiśmy tydzień temu. Więc...
1: Tak, dokładnie. Wczoraj byłem właśnie na Odysei i powiem tak, zanim tam szedłem, to ja już słyszałem dużo opinii od znajomych. W sensie nikt mi nie powiedział, że to jest tragiczny film, ale były takie... No, że trochę się spodziewali czegoś lepszego, mm-hmm. że tam parę rzeczy im się nie podobało, że generalnie, no, że średnio, co nie, generalnie. Więc
2: czyli takim, super.
1: No, czyli szedłem z takim nastawieniem, okej, okay, dobra, no, najwyżej będę miał zmarnowane 3 godziny. Tak, bo przypominam, jakby Odyseja trwa 3 godziny ponad chyba nawet, także jest to długi sens. I zaskoczyłem się pozytywnie, generalnie. W sensie mi się film... To było dokładnie to, co oczekiwałem, że dostanę od Nolana. Typowe po prostu taki akcyjniak, tylko bardziej osadzony w tym takim mitologicznym aspekcie, co mi akurat się podobało. I poza jakby początkiem filmu, który był dla mnie trochę taki, że jakby Nolan trochę nie wiedział, jak chce poprowadzić tę narrację w całym filmie. Czyli takie pierwsze, myślę, że 20 minut było takiego, to potem już jakby, jak już się zdecydował, jak chcę prowadzić, to już muszło to bardzo dobrze. Już jakby podobało mi się, w sumie do samego końca siedziałem po prostu z zainteresowaniem. Co najlepsze, że bardzo długi film, a nie nudziłem się na nim też. W sensie nie miałem takiego momentu, że już możemy sobie wyszedł, albo zrobił przerwę, albo coś. Bo czasami mi się zdarzało na takich długich filmach, że na przykład pamiętam, że to akurat nie było w kinie, ale na przykład na Irlandczyku. Dla mnie to było bardzo ciężkie do obejrzenia.
2: Puszczaliśmy wcześniej utwór Joker, teraz o filmie Nolana.
1: Wszyscy wiemy, jakby z czego Nolan zasłynął. Nie, ale generalnie jest to film nolanowski, nie jest to dla mnie jakieś odkrycie kina, moim zdaniem. Nie jest to jakby... tak niesamowite kino, jakby żebym dał tam na przykład 10 na 10 i trafiłby do mojej topki. Ale jest to moim zdaniem całkiem dalej jakiś taki solidny film. Fajna, wysokobudżetowa produkcja. Myślę, że pójście na IMAX-a dodaje temu filmu, bo mi na przykład czasami brakowało, czyli miałem takie poczucie, że jest trochę dziwnie ucięty, no ale ja byłem na zwykłym formacie, w sensie po prostu. Więc myślę, że jeżeli macie opcję pójść sobie na IMAX-a, to warto akurat.
0: Do Sadyby.
1: No, na przykład, tak. Tak. A w sumie tylko jest w Sadybie.
0: Do Sadyby jest tylko. Ale ewentualnie masz Pragę jeszcze, jak chcesz prawdziwy experience IMAX-owy.
1: To prawda.
2: Ja tylko jeszcze mogę, chcę powiedzieć, że a propos takich wiadomości kulturalnych, że no trwa, obecnie trwają wydarzenia związane z Festiwalem Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Mhm. Jest wiele ciekawych wydarzeń. Na pewno ktoś coś każdego dla siebie znajdzie, więc polecam zapoznać się z programem tegorocznego festiwalu i bo ja pamiętam, no co prawda formuła już się trochę zmieniła. Ja pamiętam jeszcze te pierwsze formuły, kiedy to było na ulicy Próżnej, ten taki targ staroci i koncerty, ale być może ktoś z tej nowej formuły też się spodoba naszym słuchaczom, więc też polecam, jeśli z takich wydarzeń kulturalnych stricte.
1: A no to jak coś chcecie takiego też, to mogę podsunąć, że jutro przy planie B będzie koncert tam między innymi Karuzelki i Cichonia plus jeszcze chyba USO będzie grało? Albo jakiś ten inny zespół jazzowy, którego no po prostu teraz nie pamiętam, który konkretnie, ale jutro będzie i jest darmowy. Więc...
2: To ja jeszcze mogę powiedzieć, że to trwa Sopotów Festiwal, w soboty będą kabarety, w Kielcach jeszcze, w Kielcach, bo to już to osobna impreza, ale też jeszcze chyba będzie jazz na Starówce, chyba ostatni w ten weekend, tak mi się wydaje. Oraz chyba jeszcze kina plenerowe są na pewno. Coś mi się wydaje.
0: Jeszcze kina plenerowe się do końca miesiąca ciągną. Na
2: tak,
0: pewno
2: wiem, że na pewno.
0: Plac Defilad się ciągnie.
2: Wiem na pewno, że u mnie coś tam, u mnie na w Centrum Wajdy, które jest właśnie kończone, co ciekawe, będzie od września to oficjalnie chyba otwarte. Były przez całe wakacje właśnie filmy Wajdy. Głównie, ale chyba właśnie głównie filmy Wajdy. I też będzie chyba jeżeli dobrze pamiętam, to jakiś jeszcze 29 na pewno seans, to jest na, razem mówię, dawne kino Tęcza, ulica Suzina, to też polecam.
0: Mówicie i nagle się zrobiło, że... ja jeszcze tylko przypomnę, że w Muranowie jest jeszcze cały czas cykl Timeless Summer, więc jak ktoś lubi może już nie nowości, ale chce wrócić do takiego lepszego kina, tego bardziej artystycznego jednak, no to warto się zerkać na sociale Kina Muranów, bo tam jest na bieżąco, jakie teraz będą full nowe produkcje w najbliższym czasie.
1: Nie wiem, czy teraz Requiem dla snu nie leci, ale to ja przychodziłem obok Muranowa jakoś chyba z 2 tygodnie temu, po prostu widziałem plakat.
0: No tam jest dosłownie coś się ciągle teraz.
1: Tak,
0: bo,
1: tak, to się zmienia, ale tak, między innymi po prostu.
0: Bo dzisiaj na przykład o 23 będzie Ostatnia walka, no. Jutro będzie Wielki Błękit w dłuższej wersji, a no. Z takich bardziej znanych tytułów, no to w sobotę będzie Full Metal Jacket.
1: O
0: 20:30. Tak. Więc no cóż, dokładnie tak. No i tak do końca sierpnia jeszcze będą ciągnąć też tam w ramach swojego cyklu Timeless Summer, który co tak naprawdę chyba co porę roku już teraz, bo wiosnę też robili Timeless Summer i w ten okazji w ten sposób zobaczymy Run. To jest całkiem ciekawy film też, jak ktoś lubi kino japońskie. Run.
1: O, to nie słyszałem akurat.
2: Ram pam pam.
0: To jest japońskie kino i takie właśnie o... to jest o Japonii z czasu właśnie feudalnych. Mhm. Nie pamiętam już dokładnie, który to był wiek ustawiony, a jest taka rodzinna po prostu, taki rodzinny właśnie konflikt. Konflikcie. Bardzo ciekawy film, jak ktoś lubi takie dramatyczne kino historyczno-kostiumowe.
1: No to brzmi spoko, brzmi jak tak.
0: Bo to jest Kurosawy, nie wiem czy kojarzysz.
1: No to oczywiście, tak, nie no.
0: No Kuba, właśnie zapomniałem, bo to jest znany reżyser, nie pamiętałem po prostu nazwiska.
2: Nie. On studiował z Kurosawą.
1: Tak, oczywiście.
0: A potem się dokonał reinkarnacji i isekai'd himself into radioaktywne. No i widzicie, zresztą długi ten kurier kulturalny wyszedł, ale to dobrze.
1: Tak,
0: trzeba dawać szeroko. Tak, trzeba się ukulturalnić, dokładnie tak. Ale też trzeba wiedzieć, co się dzieje w Warszawie, więc za chwilę usłyszycie wiadomości studenckie, ale do nich na spokojnie najpierw usłyszycie Soulbreakera od AJ Cooka.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nowe Centrum Doskonałości na Politechnice. Nowe rozkłady jazdy. Zaćmienie księżyca. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Na Politechnice Warszawskiej powstanie nowe Centrum Doskonałości zajmujące się energooszczędnymi technologiami przeciwoblodzeniowymi. W ramach projektu Nexus Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej będzie rozwijał wiedzę i kompetencje związane z nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami chroniącymi konstrukcje kompozytowe przed oblodzeniem. Głównym obszarem działalności centrum będzie opracowywanie hybrydowych systemów przeciwoblodzeniowych o wysokiej efektywności energetycznej. Projekt obejmie badania naukowe, szkolenia, warsztaty i wymianę kadry, tworząc zaplecze dla rozwoju technologii nowej generacji. Początek września oznacza powrót uczniów do szkół, a wraz z nim częstsze kursowanie warszawskiego transportu publicznego. Po wakacyjnej przerwie na ulicę wrócą autobusy linii 160, 171 i 225. Zwiększy się również częstotliwość kursowania tramwajów. W godzinach szczytu będą przyjeżdżały na przystanki co 4 lub co 8 minut. Kolejne korekty rozkładu zostaną wprowadzone w październiku wraz z rozpoczęciem zajęć na uczelniach. W piątek nad ranem mieszkańcy Polski będą mogli zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca. Cień Ziemi przesłoni znaczną część jego tarczy, jednak maksimum zjawiska nie będzie u nas widoczne. Wcześniej księżyc zajdzie za zachodnim horyzontem. Do obserwowania zaćmienia nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt ani filtry ochronne, które są konieczne w przypadku obserwacji zaćmienia Słońca.
0: A wiadomość przygotowała Weronika Siemińska.

0: No cóż, słyszeliśmy właśnie utwór Wash and Go Acme od Hevry. No i teraz, moi drodzy, chyba czas na naszą dyskusję.
1: A ta końcóweczka tego to było tak pasowało naszego w sumie tematu.
0: Jesteśmy jak tygrysy intelektualnego odkrywania rzeczywistości.
1: Nie, taka puszcza, takie ten, te świerszcze tam tak grały.
2: Byłeś w puszczy w wakacje?
1: Nie byłem. Byłem na pustyni. Nie, żartuję. Takie w pustyni, w puszczy, taki suchar.
0: A, dobra.
1: Ja byłem tak jak, nie wiem, czy chyba byliśmy też audycją o naszych planach w sumie. Chyba. Nie, czy w sumie mieliśmy, czy nie mieliśmy?
0: Już nie pamiętam.
2: Czy myślę, że jak my nie pamiętamy, to słuchacze tym bardziej. Tak, także tak, możesz powiedzieć.
0: Tak, previously on radioaktywny.
1: Tak, nie. Miałem dwa wyjazdy zagraniczne. Jeden to były Czechy. Praga, no i no ale tam z Pragi żeśmy też jeździli do innych miejscowości, Mariańskie Łaźnie, taka jakbym powiedzieć taka Krynica, Zdrój, chociaż no to trochę bardziej znane i bardziej, no takie bardziej, no powiedzmy, że ci z tych Mariańskich Łaźni nie, my chyba mogliby się nawet obrazić, że porównuję ich do Krynicy, Zdrój, ale tak było, czy tak trochę jest, że to jest chyba takie trochę, no tam bardziej turystycznie znane. Też byłem oczywiście w Karlowych Warach, no i Praga, oczywiście Praga, przepiękna Praga, zwiedzanie głównie. To było też w specyficznym okresie, bo akurat to było końcóweczka finałów Mistrzostw Świata i finał to właśnie oglądałem właśnie dokładnie dzień przed swoim wyjazdem, a było to, jak nie wiem, czy wiecie, no trochę mogło być wyczerpujące, bo finał trwał powyżej północy, bo była jeszcze dogrywka.
0: Pamiętam, bo go oglądałem.
1: A jeszcze zapowiadało się, że ja już myślałem, że będą karne, więc jeszcze w ogóle jakby karne doszło, to by, chociaż byłoby to bardzo niesprawiedliwe, no bo to jak grali ci Argentyńczycy, tak trochę, to był po prostu skandal.
0: Wyobraź sobie, jakby Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata po takim zero strzałów na bramkę w trakcie meczu. I
1: ale nie, właśnie nie. To może trochę odchodzimy od tematu, ale tak. Nie, ja to tak dopiero później tak patrzę, kurczę, przecież ta Argentyna to w ogóle nic tam nie była pod tą bramką.
0: Mi też dopiero statystyki to świadomiły, ale dobra, to dygresja.
1: Znaczy nie, ja to zauważyłem jeszcze przed statystyki u mnie to akurat to potwierdziły, po prostu ja już to, bo ja tak po 30 minutach, ja mówię, kurczę, ja nie widziałem tych Argentyńczyków pod bramką Hiszpanów, naprawdę. No dobrze, no i ostatnio wróciłem, dlatego miałem tam taką trochę dłuższą przerwę pomiędzy innymi. Właśnie wyjechałem w jedną środę i wracałem w drugą środę, dokładnie tydzień temu, dlatego mnie też nie mogło być, no byłem już w Polsce, ale nadal jechałem samochodem. Byłem we Francji, no to jeszcze też oprócz tego przejeżdżałem przez Niemcy, Berlin, mimo wszystko robi to dla mnie miasto jakieś wrażenie, mimo że no jest całkowicie, było widać, że było zniszczone, tak jak podobnie jak Warszawa, no i jeszcze ma w tym gorszą sytuację, no że był jednak ten mur berliński, a to jednak trochę widzi się w architekturze tego miasta, że no widać, że było podzielone. Ale wiecie co, naprawdę bardzo mi się podoba, co prawda chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda, uwaga, ulica Warszawska w Berlinie. I nie wygląda zbyt okazale, bo raczej wygląda to jak taka ulica gdzieś tam w Nowym Jorku, gdzie narkomani sobie mogą jeszcze strzykawkami tam wstrzykiwać narkotyki. Nie, no po prostu no, niezbyt okazale to wyglądało. No i jak Niemcy to oczywiście próbowałem, może tak trochę...
2: Gemu za kebab próbowałeś, tak?
1: Nie, no. Właśnie nie.
2: Currywurst.
1: Tak, currywurst i bratwurst, no. I ten curry to mi nawet w sumie smakuje, bo to jest takie ciekawe z tym takim sosem curry, to taka kiełbaska, tak, ale ten tak, z tą w tej bułce też dowozi. Odwiedziłem między też Halle, potem nocowanie w Saarbrücken, ale to tam nic nie tylko nocowanko, znaczy nocowanie. Później do Paryża, Paryż wiadomo, no zaraz mogę też jeszcze poopowiadać, bo udało mi się, to taka ciekawostka, wejść do środka katedry Notre Dame, bo to jest za darmo, mimo że są, wydaje się, że są duże kolejki, to kolejka idzie się bardzo szybko, bo co ciekawe, tam się przychodzi przez bramkę, ale oni ci w ogóle nic nie sprawdzają, nie każą ci otwierać plecaków, no jeżeli wejście jest za darmo, tam tylko do tych katakumb chyba, znaczy no tam na jakieś takie osobne, jakieś takie wydzielone części się płaci, tam wiadomo za wejście się na górę płaci, ale samo wejście jest za darmo i to taka ciekawostka i z tym, co gdzie Kacper spędzał wakacje, ponieważ w katedrze Notre Dame jest kapliczka, czy jest kaplica, w której jest Matka Boska Częstochowska.
0: No widzisz, i to jest to podwójnie zabawne, bo dzisiaj generalnie jest obchodzona uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, więc takie widzisz, taki moment na takie nowinki.
1: No i właśnie też, ale byłem też w Fontainebleau, czyli też siedziba królów Francji, a później Napoleona, to jest tak niecałe 100 km od Paryża, okazała rzeczywiście, znaczy to jest miejscowość i oczywiście jest ten pałac, no bardzo ciekawe, bardzo no, imponujące. Imponujący obiekt. Do środka wiadomo, no nie wchodziłem, ale te ogrody też są bardzo piękne. No i w drodze powrotnej, przejeżdżając, tak tylko wjechaliśmy, żeby zobaczyć słynną już w Niemczech znowu bazę Rammstein. No to tam nie porywa, bo to jest rzeczywiście taka mała miejscowość, ale samej bazy tam nie widziałem, tylko po prostu tą miejscowość, w której się znajduje. No i ostatni dzień to było jeszcze dojazd do Erfurtu. A nie, jeszcze chwileczka. To w Erfurcie nocowałem, ale w Erfurt to już parę razy zwiedzałem, więc na drugi dzień żeśmy pojechali obejrzeć taką małą miejscowość Prina. Dobrze chyba to wiem. No jakoś tak mi się wydaje, że to Prina się nazywało. Potem jeszcze, akurat jakoś nie wiem, nie zauważyłem, ale przyjeżdżaliśmy koło zamku Königstein. Oczywiście to była ta tak zwana Szwajcaria saksońska, no to rzeczywiście robiło też widoki, bo to jest tak naprawdę też na granicy z Czechami. No a potem wiadomo już Polska i głównie autostradą, no ale przejeżdżam przez takie miasta jak, nie wiem, Wrocław, czy koło Wrocławia, koło Łodzi i do Warszawy.
2: No, a ty, Kacprze, jak spędziłeś wakacje?
0: No ja spędziłem tak, że jak już Bartosz trochę zasugerował, Matką Boską Częstochowską, byłem w Częstochowie. Doszedłem do Częstochowy.
2: Właśnie, to jest najciekawsze.
0: To jest najciekawsze, tak. Poszedłem, stanowiłem pójść na pielgrzymkę do Częstochowy z Warszawy, więc przeszedłem 10 dni, przeszedłem te 320 km około. No więc było to wyzwanie. Dalej, po prawdzie, jeszcze niektóre się goją moje stopy i są pewne ślady widać po tych, a jest to jednak już 2 tygodnie minęło od tego.
1: To jak... są stygmaty.
0: Nie, jestem dziury, nie ma dziury.
2: Nie wiem. A są jakieś zasady jakieś na tej pielgrzymce, w sensie? Czy
1: tak,
0: co rozumiesz, w sensie co rozumiesz przez zasady, że to jest jak biegu masz?
1: Że nie możesz wyprzedzić księdza po prostu.
0: Nie no, księdz to no się
2: nie, rozumie. Nie, ale na przykład w sensie, nie wiem, że... No wiadomo, domyślam się, że idziecie i po prostu się modlicie cały czas, no ale właśnie czy ty...
0: Nie, się to tak...
2: Czy to jest trochę tak jak, przepraszam, ci przerwałem, tak jak masz tam drogę krzyżową w ten... kościele czasami,
0: tak,
2: co nie?
0: Tak,
2: tylko, że na taką dłuższą skalę?
0: Nie, to jest bardziej tak, że w sensie, i kto ksiądz przewodnik mówił, pielgrzymka to jest po prostu przemieszczający się odpoczynek.
2: Okej, okay, dobra.
0: Znaczy, nie, no,
1: sprytne.
0: No to jest bardzo sprytne. Bardzo pomagające, jak już jesteś zmęczony po 20 kilometrach wędrówki. Że idziesz po prostu na kolejny odpoczynek. Ale nie, bo trochę tak jest, że no to jest tak, że wstajesz bardzo wcześnie. Jak ostatni dzień wstrzeliśmy do Częstochowy z ideą, że wejście jest wejście na Jasną Górę jest około między 8.30 a 9.00. No to wtedy wstało się o 3.50 była pobudka. To był najgorszy dzień. Tak to było raczej blisko między 4.00, jakoś przed 4.00 do 5.30 około wstawało. Ogarniałeś się jakoś w godzinę, pakowałeś wszystko się na ciężarówkę, która brała bagaże takie duże. Brał się swój bagaż taki podręczny, mniejszy, czyli jakieś woda, jakieś takie podstawowe przedmioty, które mogą się w trasie przydać w wędrówce i się po prostu idzie. No i tak idziesz kilka kilometrów etapu tam zazwyczaj to około 6, najgorsze tam 9 kilometrów się idzie naraz, czyli tam z 2 godziny marszu. No i idzie się, staje się na odpoczynku, odpoczywa się tam z pół godziny, no chyba, że przerwa obiadu trwa z godzinę. No i tak się w kółko, po prostu aż dojdziesz do celu, gdzie będziesz miał nocleg. A to jak dokładnie, co się dzieje między w trasie, to bardzo zależy od tego, w jakiej grupie pójdziesz, bo każda grupa ma trochę swój własny styl i taki naturę tego, co chce osiągnąć.
2: Czy wy idziecie takim sznurem po prostu?
0: Trochę jest taki sznur, tylko żeby z racji na zarządzanie tempo ruchu, pewnie. To jest bardzo tak podzielone, że wiesz, no masz taką jedną, że jak taką masz kolumnę, to ona ma takie kilkudziesięciometrowe odstępy, no żeby, bo jednak dalej idzie się po prostu ulicami, więc...
2: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, że idziecie normalnymi takimi ulicami,
0: tak,
2: drogami jakby...
0: normalnie drogimi, wszystko i prawie, no większość drogi idzie się zwykłymi drogami publicznymi.
2: Okej,
0: więc
2: dobra.
0: No tam jest jakby część ludzi, którzy idą, to na przykład po prostu pełniąc rolę takiej służby porządkowej i oni na przykład zarządzają, kierują ruchem wtedy. Mają uprawnienia i prowadzą ruch. Szczególnie to było widać jest w Warszawie, jak się wychodzi z Warszawy, no bo przynajmniej pielgrzymka, z której ja wychodziłem, czyli akademicka, metropolitalna, wychodzi z Świętej Anny, czyli dosłownie przy Zamku Królewskim.
2: Okay,
0: więc z tego centrum trzeba wyjść na wschód, bo dosłownie bo trasa tak przecina Grzybowską, no musisz przeciąć tak naprawdę co pół Warszawy na wschód odbić, no to tam jest prowadzenia ruchu i tam dużo jest zarządzania tego właśnie, że przez służby porządkowe. No ale na jakoś to wychodzi. Wszyscy, nikt nie zginął z tego, co słyszy, wydaje mi się, więc...
2: Chwała Bogu, tak?
0: Dokładnie, tak. No więc to jest bardzo trudne. Znaczy, to jest fascynujące doświadczenie, bo jest ciężkie. To nie ma co udawać, że no to nie męczą się człowiek.
2: 300 kilometrów z buta przejść? No,
0: to nawet bardziej nie chodzi o to, że idziesz 300 kilometrów z buta no sam tak w sobie, tylko że idziesz jak dużo, że to w 10 dni musisz. I przez to chodzisz po te 20-30 kilometrów, no 20 kilka kilometrów minimum się chodzi.
2: No tak.
0: No i to już po któryś dniach, jak jeszcze się narobią bąble, no to już się robi, jest wysiłek i jest trud. A jednocześnie człowiek idzie bardzo... Mimo iż czuje ten dyskomfort, to jakoś się z tym radzi, jakoś po prostu wszystko jest jakoś tak fajnie po prostu, okay. Nie wiem, może to brzmi dziwnie, może też ja jestem już w innym, w takim miejscu, że ja na to inaczej patrzę, ale ja osobiście, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to się jest, nawet polecam, bo szczególnie, że można teraz na przykład na jeden dzień pójść i zobaczyć, jak to się w ogóle z czym to się je, więc moim zdaniem ciekawe doświadczenie, na pewno dla mnie fajne, ja dobrze je przeżyłem, choć no wiadomo, no mówię, wysiłek, to jest bardziej odpoczynek mentalny jakby, ale dla kogoś, kto pracuje za biurkiem w biurze, to w sumie dobry odpoczynek.
2: Okej, okay. No nie, brzmi generalnie spoko. Ja się kiedyś tak zastanawiałem, żeby tak trochę dla testu zobaczyć, jak to wygląda i się nawet przejść, ale jakoś nigdy się nie skłoniłem. Się...
0: To trzeba iść w grupie, no i właśnie, bo to jest ten, no jakby to ma inny vibe, jak się idzie tak z...
2: Ja się domyślam, ja tam szedłem tak trochę bardziej z ciekawości, bo akurat... po prostu myślę, że wola Boga by mnie aż tak nie ciągnęła, ale po prostu
1: ale
2: byłem ciekawy, jak to wygląda.
1: Ale energetyki, mój drogi.
2: A, no właśnie, kawusia, tutaj cały czas w energetyce.
0: Znaczy, tu trzeba przyznać, że bardzo długo na trasie ludzie są bardzo mili, kochani i rozpieszczają, pątnicy są bardzo rozpieszczani przez wszystkich. I
2: Jak się, to się wy się nazywacie pielgrzymami wtedy? Czy
0: to się mówi, pielgrzym to jest pątnik z tego, co
2: pamiętam.
0: Bo w teorii to się tak mówi, że pielgrzymki tak wychodzi z takiej... założenia, że kiedyś pielgrzymki były i dalej nadal są jakby jednak intencją pokutną. To jest takie, że jednak idziesz jakoś, jaką pewną formę pokutny. A, ale jak Wikipedia pięknie, to może użyję słownika języka polskiego jako źródło, bo jest lepsze. No to znaczenie, jakie słownik języka polskiego dokładnie mówi, no po prostu pielgrzym, pątniczy, pątniczka. A jako kontekst Wikipedia sugeruje, że jest to starosłowiańskie słowo, które właśnie oznacza podróżnik.
2: Okej, okay, dobra, tak. dobra. Spoko, czy byłeś podróżnikiem po prostu?
0: No tak.
2: Po prostu, byłeś w podróży.
0: Byłem w podróży, no jak mówię, odpoczynek, który przemieszcza się z miejsca na miejsce. Tak, polecam. Tak.
2: Nie, no świetnie.
0: Dobrze,
2: fajnie.
0: A ty Kuba jak spędziłeś
2: no, ja
0: ostatnie
2: tak,
0: tygodnie?
2: Ostatnie tygodnie, no to w sumie takim, w sierpniu byłem na OFF-ie akurat. I byłem pierwszy raz na OFF-ie akurat i szczerze bardzo mi się spodobało. Jakby odkryłem bardzo dużo akurat zespołów, których nie słyszałem nigdy wcześniej i zobaczyłem zespoły, na które bardzo czekałem. Także generalnie Artur Rojek dowiózł. Katowice to jest moim zdaniem piękne miasto. Bardzo mi się podobało, jak kompaktowe ono jest i jak krótko zajmowało przemieszczanie się w nim. I to pieszo akurat. Komunikacją nie jeździliśmy zbytnio. To na pewno. No a sam jakby off pod kątem jakby czy organizacyjnym czy coś, to nie byłem na poprzednich edycjach. Z tego co słyszałem, to było o wiele lepiej niż wcześniej. No i co, no jakby taka szybka top 3 chyba koncertów z tegorocznej edycji moim zdaniem, to było na pewno Deep Heaven. Powiedziałbym też, że Los Tuhatankas, jeżeli teraz dobrze wymawiam. No i dla mnie to też, i to też odkrycie było dla mnie akurat. Madrach Salach, czyli irlandzki zespół, który miał swoją trochę chyba debiut na takiej większej scenie, bo dotychczas z tego co słyszałem grali tylko po jakichś tam barach właśnie w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii generalnie.
0: Szybki faktczek ze strony OFF-u, wypowiada się Modra Solak.
2: Modra Solak, okej, okay, dobra. No to tak, ale to był, bardzo mi się podobało, bo to był akurat, chyba to była sobota i to był pierwszy koncert, na który poszedłem i bardzo mi zrobił dzień. Jakby naprawdę, w sensie byłem już tak mega pozytywny, już byłem zadowolony z całego dnia, już mnie nie obchodziło, co więcej usłyszę takiego dnia.
1: Ale musi pana tej wejściówka, jeszcze musi pan 400 zł dopłacić.
0: Właśnie, bo ty byłeś na...
2: Na trzech dniach.
0: Tak, ale akredytację...
2: Nie, ja nie byłem na akredytacji, na akurat.
1: A ktoś u nas był?
2: Prywatnie, tak. Były dwie osoby. Była Natalia i była Ina. Od nas tak naprawdę. Ale spotkałem też właśnie tego Olka z naszej aktywacji i Mikołaja Krychowicza. Oni akurat byli tam jako wolontariusze.
1: Mocna reprezentacja radia.
2: Tak, także akurat ten Sufina też spotkałem, także byłego muzycznego, bo też był po prostu...
1: Zaraz się okaże, że cała redakcja tam była, poza mną i Kacprem.
0: Tak, ja byłem w innym... W sensie podobny kierunek miałem geograficznie, zmierzałem do Katowic, pokrętnie.
1: Okrężną drogą, a ja teoretycznie w innym kierunku, ale też do Matki Boskiej Częstochowskiej.
0: Tak, tylko we Francji, jakimś sposobem.
2: No. Także generalnie myślę, że w przyszłym roku też będę jechał i polecam sobie sprawdzić jakby artystów, którzy grali. Na pewno też wiem, że jeżeli w Warszawie będzie koncert Niny Jarachi, to na niego pójdę, bo to co usłyszałem na żywo bardzo mnie do niej przekonało. Znaczy nie przekonało, w sumie ja ją lubiłem, tej muzyki już lubiłem wcześniej, ale po prostu pokazało mi, że to na żywo też brzmi tak samo dobrze jak z jakiegoś streamingu. Także tak, no a poza tym wiadomo, jakieś namioty i to chyba tyle. Tak
0: a naprawdę. Coś cię zaskoczyło jakoś w takim, bo to nie był twój pierwszy festiwal, czy to był taki duży festiwal?
2: To nie był akurat pierwszy festiwal, ale ja też często nie jeździłem na festiwale, więc tak naprawdę, w sumie tak faktycznie to był mój drugi festiwal, na jakim pojechałem, tak faktycznie. Bo pierwszym był Opener w 2019, ponieważ grało Death Grips i to w sumie był główny powód, dlaczego chcę tam pojechać. Szczerze akurat to, co mi się spodobało w Katowicach, spodobało mi się też na samym festiwalu, bo OFF też jest taki fajny, kompaktowy, bo to nie jest aż taki duży teren i na spokojnie przemieszczanie się między scenami nie stwarzało problemu. Ludzie narzekali trochę na łazienki, ale to chyba mam wrażenie, że chyba co roku każdy narzeka na łazienki na jakimś festiwalu. Ja nie odczułem jakiegoś dużego problemu z nimi związanymi tak naprawdę. Na plus było to, że były pisuary dla mężczyzn, także...
1: Już chciałem zwrócić, suchara, co ty mówisz, spoko park, ale... ale pisuary były z przegródkami?
2: Nie były, musiałeś... Nie, no były. były. Anyway, generalnie bardzo... No nie, mi się generalnie podobało. Trochę ironiczne było, że Orlen był sponsorem.

0: go?
1: Nie, był tylko napis Ormen.
0: O kurczę.
1: I była też scena trójki i eksperymentalna. Także to było pięć scen generalnie.
2: A właśnie, a propos hot dogów, to rozumiem ty...
1: A Offen Jazz, przepraszam, jeszcze był.
2: Ty, rozumiem, ty zamawiałeś...
1: Nie zamawiałem, nie
2: właśnie bez a myślałem, że bez ketchupu.
1: Nie jadłem.
2: I lałeś sobie słodkomanie i krzepkiego radka.
1: Nie. Nie, akurat praktycznie niestety, jeżeli chodzi o strefę gastro, nie mam zbytnio do polecenia, bo praktycznie nic tam nie jadłem.
2: Ale wyobraź sobie tak, poproszę samego bez ketchupu, Jakub tak wyciąga parówkę i leje. Wyciąga ten swój sos i tak ketchup i leje.
1: Tak, jakby tak. Także generalnie o festival based line-up był też w tym roku, także wszystko moim zdaniem poszło, no nie wiem, poszło po mojej myśli, jakby ja się wybawiłem, byłem od pierwszych koncertów do ostatnich i super. I to było to, czego potrzebowałem.
2: I już wiedziałeś, że wracasz napełniony energią do pracy.
1: Tak, tak. Na szczęście wziąłem sobie dodatkowy dzień wolny. Jak wracałem, także miałem taki dzień oddechu.
2: A, sprytnie.
1: Dokładnie, przemyślałem to.
3: To jest dobry patent. Nigdy, jak można, to bierzcie tak urlop, sobie planujcie, żeby wrócić, nie wracać prosto z powrotu do swojego miejsca pracy. To oddaję.
1: To prawda.
3: Tak. Czy macie jakieś ciekawe przemyślenia takie wakacyjne, które naszły was przez te ostatnie tygodnie? Tak na koniec tego.
2: Znaczy ja mam takie też przemyślenia. Znaczy, zapomniałem też wspomnieć, że ja w międzyczasie byłem też w ogóle chyba pierwszego dnia wakacji, bo to było, no już za jutro będzie równo dwa miesiące. 27 czerwca jeszcze, to było dzień przed tymi największymi upałami, byłem w takiej miejscowości, w której w sumie nie byłem wtedy jeszcze, bo to prawie 19 lat, bo ja tam byłem ostatni raz w sierpniu 2007 roku, a to był czerwiec, więc prawie 19 lat. To jest taka ośrodek Sajzy, tam jeszcze jak ja byłem, był swego czasu ośrodek, bo tam była stacja biologiczna UW i były też domki nad jeziorem, to jest koło Ełku. I tam właśnie byłem w ramach tych takich, bo mieliśmy się z pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, więc tam żeśmy pojechali. No to była taka historia wtedy z dzieciństwa, no i teraz chciałem sobie to przypomnieć, pojechać do tej miejscowości, bo dawno nie byłem, no nadal jest wyjątkowo piękne, więc też polecam. To jest taka miejscowość, gdzie tam kręcili w latach, pod koniec lat 90. taki serial, to się nazywało Siedlisko, tam z Anną Dymną. Tak, co kojarzę, raczej to jest końcówka lat 90.
1: A w jakich okolicach jest ta miejscowość?
2: No to jest w Okołełku właśnie.
1: W Okołełku, przepraszam.
2: Tak, Okołełku.
1: Okej, dobra.
2: A i jeszcze byłem ostatniego dnia, co zresztą nie było koncertów, tylko raczej jeszcze były te stragany z rzeczami na piknikiem country w Mrągowie, bo byłem w niedzielę. No, tam oddaję klimat. Rzeczywiście to miejsce. No ale samo Mrągowo też było ładnie się zjedziło, później jeszcze odwiedziłem Mikołajki, więc też tak bardziej polskie, bo w ogóle to jest taki, mam mój zamysł, żeby w przyszłym roku już tak zapowiadając wyjechać tak przynajmniej na parę dni właśnie gdzieś nad jakieś Mazury, tylko raczej taki spędzić odpoczynek, w sensie, że no raczej poleżeć, a nie nawet nie zwiedzać.
1: Polecam, robiłem to w tamtym roku z ziomkami. Pojechać
2: a jak nie wyjdzie, to może Zalew Zegrzyński.
3: Jakub
2: jest z Legionowa.
1: Tak, to jest,
2: to jest ich Bałtyk, nie?
1: To nie jedź tylko przez Michałów Reginów, bo tam często jest korek.
3: Zawsze jest korek, jak w złych godzinach pojedziesz na Zalew Zegrzyński, nieważne z którego kierunku.
1: Tylko że teraz tam po prostu remontują drogę, więc tam jest wyjątkowo
2: teraz tam region, ale wiesz co,
3: dalej remontują ten wasz dojazd Legionowa?
1: Tak, dalej tam remontują.
2: Ale
1: jest już lepiej generalnie, ale jakby...
2: Ale w ogóle wiecie, że ja na TVP3 w Kurierze Mazowieckim obejrzałem, że tam o wakacjach właśnie z Lewem Zegrzyńskim, ile to kosztuje i tam były takie, że tam też są takie, można powiedzieć, ceny grozy, że tam, bo tam zabawka dla dziecka, tutaj wata cukrowa, obiad, tutaj w ogóle sam, bo na tą plażę to chyba w ogóle, chyba tam też jest płatny parking, więc...
1: No to musieli zrobić, bo kiedyś nie było.
2: Zrobili, teraz jest płatny.
3: Myślę, że mogli w końcu stwierdzić, że to jest trzeba tak zrobić nawet.
1: Ale jest to bardzo niefajne zachowanie akurat.
3: Jest to tłoczne miejsce, bądźmy szczerzy. Tak. Zalew Zgrzyński, szczególnie właśnie po stronie tej bliżej Legionowa. Tam jest.
2: Czy on według mnie te plaże są trochę za małe? Oni powinni jednak zrobić jakieś takie większe, żeby patrząc, że tam osób jeździ.
3: Problem w tym, że nie ma tam zbytnio gdzie zrobić większej plaży.
1: No nie masz jak tego rozciągnąć trochę zbytnio. W sensie, no dobra, chyba że chcesz poświęcić kawałek lasu.
2: Trochę, no to... Trochę ale w ogóle tam w ogóle jest, jak czasem przejeżdżam, tam w ogóle

0: były jakieś takie też ośrodki z domkami, które teraz są opustoszałe, tam jakieś takie tego typu też...
1: Dalej są, nie, dalej są, one są w sensie...
0: Ale nie, ale część widziałem to ewidentnie, bo to było po prostu tak zarośnięte i te domki widać, że były opustoszałe.
1: No może tak być.
0: Ale też wiem, że jest też parę takich plaż, takich trochę ukrytych w porównaniu z tą, bo pewnie mówimy o tej najsłynniejszej plaży koło Nieporętu.
2: No tak, tak.
0: Tak, ale tam wiem, że są jeszcze inne takie nieodkryte.
1: Nie znaczy, może zaraz byłem na niej akurat.
2: Ja właśnie na niej nigdy nie byłem, ja po prostu ją mijam bardzo często, bo jak...
0: No ja byłem swego czasu w liceum, ale też byłem na tych mniej znanych.
1: Lepsza jest ta od strony Wieliszewa albo gdzieś od strony Serocka, jakbyście chcieli sobie podjechać.
0: Znaczy tam po drugiej stronie też jest taka, ostatnio też tam byłem, ale taka trochę zarosła, co prawda może to było przed sezonem, taka trochę bardziej taka ukryta, bo tam jest taki też ośrodek, ale przynajmniej był. Teraz tam właśnie, nie wiem, znaczy też są jakieś tam kurorty, ale taka jest taka jedna trochę bardziej ukryta, taka powiedzmy mniej znana niż ta w Nieporęcie.
2: Ta plaża, tak jest, można takie jeszcze miejsce pewnie znaleźć od strony bazy WTW, która jest tam po drugiej stronie mostu. Jak już się Zegrze Południowe kończy, zaczyna się Zegrze.
1: A, dobra, dobra.
0: Tam gdzie wojsko jest?
2: No to po tej stronie, tak. To nie jest do końca, gdzie jest wojsko, ale to niedaleko dalej jest ta baza wojskowa.
1: Kiedyś przez przypadek jechaliśmy tam na rowerach i przeszliśmy, jeździliśmy sobie po terenie wojskowym, nie wiedząc o tym.
2: No, myślałem, że to nie trudno, bo część tego terenu jest w ogóle nieoznaczona. Tak,
0: myślałem, że płyta będzie taka i zaczęli do nas strzelać.
1: Nie, ale przeskoczyliśmy przez, jakby w sensie przerzucaliśmy rowery potem przez jakąś bramę, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy się wracać i widzieliśmy po prostu zamkniętą bramę absolutnie przed nami, po prostu przerzuciliśmy i pojechaliśmy dalej.
0: W sumie to trochę brzmi, jakby was złapali, to jeszcze bym myślał, że jesteście szpiegami.
2: Ten, na rowerze.
1: Wątpię akurat, w sensie tam to było, ale patrzyłem sobie na te, na bunkry, bo tam były też bunkry, można było, raczej były, niektóre były otwarte, więc stwierdziłem, że można wejść. Nie wiem, czy to się przedawniło, to było 20 lat temu, jak nie wiem, 6 lat.
0: Tak, nie macie nagrań.
2: Nie ma dowodów dokładnie na to, że Jakub Pruszkowski przebywał w bunkrach na terenach wojskowych, dokładnie, których nie powinien być nigdy.
1: Dokładnie, ale raz prawie wszedłem na poligon, w sensie na, tam był tak, była taka bramka, poszukaliśmy wyjścia i tam był poligon, gdzie się jakby testowali strzelanie. Ale na szczęście akurat żaden pułk tam, żadnego pułku tam nie było.
0: Zaraz Jakubowie historię. No i tam przeskoczyliśmy i nagle patrzymy, idziemy.
2: A tam szkoła wojskowa.
0: Nie, a tam tabliczka pole minowe.
1: Tego się trochę bałem, tego się zawróciłem i powiedziałem, że dobra, jakby idziemy drugą drogą.
0: I coś tak kliknęło mu pod nogą.
2: To było dosyć zabawne, zważając, że ten teren wojskowy tam jest, należy do szkoły wojskowej.
1: Tak.
2: Szkoła łączności. To dosyć pole minowe, tam byłoby dosyć zabawną praktyką dydaktyczną. Selekcja. Był taki program kiedyś, reality show.
0: Wiem, kojarzę.
2: To była dosłownie selekcja. Naturalna.
0: Najsłabsze ogniwo.
2: No albo. Ja tylko jeszcze takich ostatnich myśli, kończy się nam dosłownie czas, że...
0: Dzisiaj forma wakacyjna, wiadomo.
2: Tak, na dyskusję na przynajmniej od czasu. Że bardzo, jak dużo czasu spędziłem podczas tej pielgrzymki w takich miejscach, których nie są dużymi miastami, albo są wręcz wsiami, gdzie praktycznie nie ma oświetlenia, człowiek bardzo zaczął czuć, jak dużo kosztuje zaśmiecenie świetlne.
1: Jak się
2: patrzy w niebo i widać wszystkie gwiazdy nagle,
1: tak, to
2: a w Warszawie się nic nie widzi, to jest straszne uczucie. Uważam, po prostu niebo nocne jest piękne i to bardzo to doceniłem podczas tego.
1: To prawda, ja się cieszę, że na szczęście nie doświadczyłem tego jeszcze aż tak mocno, po prostu naturalnie zazwyczaj widzę. Po prostu widzę gwiazdy dalej
0: A właśnie oglądaliście zaćmienie słońca w Polsce?
2: Nie miałem okazji niestety.
1: Akurat zasnąłem dosłownie.
2: Cóż no.
0: Przypadek był, nie sądzę.
1: No właśnie, to też była środa chyba, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, to była środa.
2: No widzisz, po prostu może masz środową drzemkę, po prostu mi się tak aktywowała ci się. Cóż, to co?
0: Dlatego Jakubie trzeba przychodzić na aktywację środową.
2: Trzeba.
0: Żeby nie spać.
2: To prawda. Dokładnie. Tu nie możesz spać. Tu jest zbyt aktywnie.
0: To jest nasz popołudniowy poranek, który budzi właśnie między innymi ciebie.
2: No. Budzi wszystkich.
1: Znaczy ja, że słuchaj. Żeby nie było, że cały dzień spę. W sensie po prostu wracałem z roboty i potem tak. Nie.
0: Bo tak bo moi drodzy.
2: Wiem, dzisiaj też to zrobiłem. Półtorej godziny później. No. O, zaraz muszę iść do radia.
0: Kuba jest po prostu, pracuje nocą, bo jest Batmanem, a Kacper to Robin.
2: Batman. Cóż, to co? Za chwilę warszawski kurier sportowy?
0: Tak jest!
2: Dobra, to zanim on to jest.
0: Znaczy, wielki powrót po długiej przerwie.
2: A puścimy dokładnie DJ-a Blika i jego utwór K-Bar, a więc za chwilę się słyszymy, a raczej bardzo się słyszycie, więc to wszystko z dyskusji. Elo!

0: się da tak.
1: Warszawski kurier sportowy. Tak, wracamy po przerwie. Co prawda bez jeszcze intra, ale...
2: Robię tu intro.
1: Tak, Kasper
2: Robert
1: jest...
2: Robert Lewandowski, jest okazja, bo to nie miałem strzału. I gol, gol, Kasper jak to zrobił?
1: Kasper Radzikowski to tak. Nasze AI, na jakie nas stać.
2: No, powiedz, że jestem AI.
1: Dobrze, no ale wracając, no to po tej dłuższej przerwie, no cóż tam w warszawskim sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej, no bo tak jak mówię, na sezon koszykarski jeszcze musimy trochę poczekać, aż zacznie się we wrześniu. No cóż, Legia Warszawa nadal na prowadzeniu z 11 punktami. Co prawda w ostatnim meczu zremisowała tylko z Piastem Gliwice 1-1, ale rzeczywiście jest nadal na pozycji lidera, chociaż trzeba zaznaczyć, że drugi Górnik Zabrze, jak i mający 9 punktów i na czwartej pozycji Lech Poznań z 7 punktami, w związku z tym, że uczestniczyli w europejskich porach, mają nie rozegrali jeszcze 2 meczy, więc teoretycznie mogą być jeszcze przed Legią. Natomiast trzecia Cracovia po 5 meczach ma 8 punktów, więc no, też się tam blisko trzyma tej stawki. Natomiast i to by było na naszą ekstraklasę, natomiast jeśli chodzi o Polonię, bo w międzyczasie od naszego ostatniego spotkania byłem w ramach akredytacji, jakiej udzieliło nam właśnie Klub Sportowy Polonia na meczu Ruch Chorzów, Polonia Warszawa, znaczy Polonia Warszawa Ruch Chorzów, bo to był mecz w Warszawie. No i cóż, czarne koszule po raz pierwszy w tym meczu no, straciły punkty, bo doszło do remisu, chociaż mecz był szczerze mówiąc bardzo bardzo ciekawe, emocjonujące również kibicowsko, bo było dużo kibiców właśnie z Chorzowa. Mecz trzymał w napięciu. Polonia no, grała naprawdę dobrze, nawet prowadziła ten mecz, ale nie wyszło na prowadzenie w tym meczu, tylko musiała gonić wynik, ale za to no, dominowała, ale no, nie przełożyło się to wygraną, ale remis to jest naprawdę uczciwe. Potem nastąpiła niestety przegrana z Pogonią Siedlce na wyjeździe i ostatnio znowu na wyjeździe, znowu wygrana z Termaliką Brukbet Nieciecza 3-1 i Polonia właśnie z takim oto dorobkiem znowu wracając na zwycięskie szlak. Zdobyła 10 punktów, może mniej niż w wyższej lidze Legia i z tym wynikiem je zajmuje czwartą pozycję, chociaż zarówno trzecia, jak i druga drużyna ŁKS i Miedź Legnica mają po tyle samo punktów, też po 10. Natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 11 punktami prowadzi tę tabelę, za Polonią Arka Gdynia. A następny mecz, na który z chęcią zapraszamy, już odbędzie się na Konwiktorskiej 6 już w tą sobotę o 15:30, gdzie drużyna Polonii Warszawa podejmie drużynę do niedawna ekstraklasowicza, czyli Lechię Gdańsk, która po 5 meczach ma 4 punkty i zajmuje 16 miejsce w tabeli, czyli jest pierwszą drużyną najwyżej w strefie spadkowej. No ale zobaczymy, bo Polonia z tego co zawsze tak obserwuję ma właśnie problemy z tymi drużynami niżej w tabeli niż ona sama. Chociaż wydaje się, że to powinno być pewne zwycięstwo. No cóż, zobaczymy. Na pewno o tym opowiemy w następnych wydaniach Warszawskiego Kuriera Sportowego. Cześć.
2: Cześć.
1: Marek Sierowski, cześć.
2: Marek Sierowski, cześć.
3: Żegnam się.
2: Żegnamy się. Żegnamy się, tak.
3: No tak.
1: No dzisiaj no tak jest.
2: Dzisiaj
1: no,
2: wakacyjne klimaty, więc zrobimy wakacyjne wydanie. Ha. Tak. Taki sprytny manewr zrobiliśmy, że cóż, nie wiem jak to podsumować, ale ważne jest to, że było ciekawie, było aktywnie i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przez ostatnią godzinę i 12 minut.
1: O.
2: No jest 19:41, więc już wykorzystaj swoje pole do manewru i się popisałeś wiedzą dzisiaj o tym, co się dzieje na naszych warszawskich głównie boiskach piłkarskich. I tym optymistycznym akcentem. Czy nazwałbyś to optymistycznymi akcentami?
1: Bo tak, no, no było wakacyjnie, więc.
2: Było wakacyjnie.
3: Coś się dzieje.
1: Myślę, jeszcze na zewnątrz jest widno, więc.
2: To prawda, jeszcze jest na zewnątrz widno przez nasze okno na nasze studio, które daje nam światło do studia, które nie jest światłem sztucznym, jak lampy, które też są zapalone. Tak, dobra, już nie przedłużę. Byliśmy dzisiaj w studiu Bartosz Kałuża.
1: Adieu.
2: Realizował i za mikrofonem popisywał się wielorakimi talentami Jakub Truszkowski.
0: Do widzenia.
2: Ja nazywam się Kacper Radziekowski. Dziękuję wam za to, że tu byliście z nami i mam nadzieję, że słyszymy się również za tydzień. Mam nadzieję, że w większym składzie, przynajmniej niezmienionym składzie.
1: Nasza audycja po prostu jest jak zimne piwo po pracy. Zawsze warto na nie czekać.
2: Bartosz, będziesz miał teraz jeszcze okazję na suchara i tym będziemy kończyć dzisiejsze wydanie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.
1: Jak nazywa się samochód, którym ludzie jeżdżą za karę? Karawan.

0: Jest poniedziałek, godzina 20:07, za oknem deszcz, chmury i nieuchronnie zbliżająca się jesień w bardzo ciemnych barwach. To znaczy, że trzeba umilić sobie ten wieczór, a umilimy go rozpoczynając oczywiście kwiatową audycję, jak w każdy poniedziałek wieczorem. Mówi do was Mateusz Kwiatkowski, realizuje tę audycję Jakub Wysocki.
1: Siema, siema.
0: A dzisiaj porozmawiamy o bardzo radosnym festiwalu, o festiwalu, w którym było można poznać i można było usłyszeć dużo naprawdę pozytywnej muzyki. Tak więc dzisiaj audycja, mimo tego, że pod znakiem deszczowego dnia, to również z uśmiechem na ustach. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała przez cały czas. Przez ostatnie 3 dni, tak właściwie to nie ostatnie, tylko czwartek, piątek i sobota, byłem w Poznaniu, gdzie relacjonowałem na Instagramie Bittersweet Festival. Jeśli śledzicie Instagram kwiatowej audycji, to pewnie już wiecie, jakie koncerty mi się najbardziej podobały i widzieliście tam highlighty. Jeśli nie obserwujecie, to zróbcie to w tym momencie. Instagram kwiatowa podkreślnik audycja. Tam możecie zobaczyć moje relacje i moje recenzje z bardzo wielu muzycznych wydarzeń. Ale pomyślałem, że ta instagramowa forma jest jednak zbyt krótka, że opisywanie każdego koncertu w jednym lub dwóch zdaniach jest niezbyt wystarczające, dlatego dzisiaj postaram się wam opowiedzieć to, co się działo w Poznaniu z detalami. A tych detali na pewno będzie dość sporo, ponieważ działo się wiele pod względem muzycznym, działo się wiele też pod względem organizacyjnym. Tutaj działy się rzeczy lepsze i gorsze, ale muzycznie naprawdę to był fantastyczny czas. To był czas, który zaczął się w czwartek i dla mnie zaczął się on dość szybko, ponieważ wiedziałem, że muszę być już na otwarciu bramek i od samego początku festiwalu muszę się pojawić na terenie Parku Cytadela, ponieważ cały festiwal rozpoczynała Sofia Stel. Sofia Stel, która w tym roku wystąpiła w Warszawie, ale ze względu na natłok innych muzycznych wydarzeń, to ten koncert sobie wtedy odpuściłem. Teraz pojawiła się okazja, żebym zobaczył ją na żywo, więc stwierdziłem, że nie mogę tego przegapić i muszę nadrobić zaległości. Bardzo cieszę się, że te zaległości nadrobiłem, ponieważ to był naprawdę fantastyczny koncert. Jeśli otwierać festiwal, to właśnie w takim stylu. Sofia Stel słynie z tego, że jest to muzyka dość imprezowa, ale też przy okazji introwertyczna. Ona też introwertyczna na scenie była. Mogliśmy to widzieć na żywo bardzo zdecydowanie. To była taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt fajni i zbyt smutni, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę. Tak bym to zdefiniował. Zaraz, gdy usłyszycie tę muzykę, to będziecie dokładnie wiedzieli, o jaki rodzaj muzyki mi chodzi. A ja stwierdziłem, że skoro to ma być fajna audycja, to musimy zacząć ją od prawdziwego bangeru. Więc będzie to Sofia Stel i I'll Take It.

To była Sofia Stell i I'll Take It, czyli koncert, który otworzył Bittersweet Festival w tym roku. Koncert naprawdę bardzo fajny. Taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt cool, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę, ale potem na main stage pojawiła się Becky Hill i była to impreza dla takich ludzi, którzy chodzą na takie bardzo przeciętne imprezy. I na tak... Ja nie wiedziałem w ogóle, że znam Becky Hill. Ja nie miałem pojęcia. Okazuje się, że znam Becky Hill, bo jej muzyka jest taką czysto radiową muzyką i przez radiową nie mam na myśli radioaktywną, gdzie gram najlepszą muzykę, tylko taką zwykłą radiową muzykę. Ale no nie będę tutaj wymieniał stacji, bo może kiedyś której z nich będę jeszcze pracował. Ale wiecie, o co mi chodzi na pewno. W każdym razie był to koncert dość przyjemny. Taki do potuptania sobie z nóżki na nóżkę, a czasem nawet do podskoczenia parę razy. Zaraz po Becky Hill na mniejszej scenie Sophie Stelle zastąpił Charlie Gere i dla mnie to był koncert, w którym dopiero odkryłem tego muzyka i muszę powiedzieć, że fajnie. To jest właśnie to, po co ja jeżdżę na festiwale, nie tylko po to, żeby zobaczyć muzyków, których już lubię, ale żeby też polubić nowych. To jest, myślę, że bardzo pozytywny aspekt jeżdżenia na festiwale. Już parę takich pozytywnych zaskoczeń w swoim życiu miałem. Charlie'ego Gira myślę, że mogę dopisać do tej listy. Może nie był to jakiś fenomenalny koncert, ale bardzo przyjemny. Tak, fajnie było zobaczyć gościa, który śpiewa i gra na saksofonie, a w tle dobra muzyka serwowana przez jego DJ-a. Taki koncert, który bardzo przyjemnie wchodzi o zachodzie słońca podczas sierpniowego wieczoru. Bardzo, bardzo przyjemny koncert i myślę, że panu Charlie'emu Girowi też trzeba dać szansę na to, żeby wybrzmiał na kwiatowej audycji. Skoro już tym pozytywnym zaskoczeniem jest, to niech nam coś zagra i to będzie jego największy przebój, który nazywa się Her Eyes.

0: To był Charlie Gear, czyli bardzo chillowy koncert na Bittersweecie. Koncert, który był takim symbolem relaksu w rytm saksofonowej muzyki. Po tym koncercie też zaczęły wychodzić pierwsze mankamenty tego festiwalu. Festiwalu, który ja darzę bardzo dużą sympatią i jeśli chodzi o line-up, to udało się zrobić coś naprawdę niesamowitego. Fantastyczni muzycy, świetny festiwal, ale ten sukces niestety ma też drugą swoją taką mroczną stronę, ponieważ okazuje się, że przestrzeń Parku Cytadela nie jest jakoś najbardziej pojemną przestrzenią na świecie. Park Cytadela ewidentnie nie dorównał poziomowi festiwalu, ponieważ nie był przygotowany chyba na taką liczbę ludzi, jaka się w nim pojawiła. Zaczęło się robić dość ciasno w przejściach, zaczęły się robić trochę korki. W kolejnych dniach one były rozwiązywane poprzez lepszą organizację ruchu i troszkę ten ruch ludzi był organizowany sprawniej. Aczkolwiek no pierwszego dnia, kiedy wszyscy zainteresowani festiwalem pojawili się na miejscu, to zaczęło się robić troszkę ciasnawo. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego festiwalu, ponieważ patrząc na ambicje Good Taste Production i tego, jak ten festiwal ma się rozrastać, to troszkę nie wiem, czy Cytadela będzie wystarczającym miejscem na przyszłą edycję. Przyszła edycja, już bilety pojawiły się w sprzedaży, są droższe niż w zeszłym roku. Ambicje też są takie, żeby sprowadzać bardziej znanych muzyków, więc może pojawi się w pewnym momencie taka rozkmina, czy Cytadela jest wystarczającym miejscem na to. Domyślam się, że gdyby ten festiwal rozrastał się też jeśli chodzi o liczbę osób, to w pewnym momencie trzeba będzie podjąć tutaj jakieś mocniejsze decyzje organizacyjne. W tym roku się udało w Cytadeli, a w przyszłych latach, jeśli ten festiwal się będzie rozrastał, no to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wyobrażam sobie, żeby sprzedano więcej biletów. W tym roku był sold out karnetów, był sold out każdego dnia z osobna, był taki absolutny sold out, że nie dało się kupić już żadnego biletu na ten festiwal i widać było to na festiwalu, gdzie po prostu przestrzeń była zapełniona do ostatniego metra kwadratowego. W przyszłym roku na pewno nie będzie tych biletów sprzedanych więcej. Nie wyobrażam sobie, żeby tam się pojawiło więcej osób. A szkoda, bo wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby to wydarzenie się rozrastało. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to naprawdę to jest taki festiwal, który powinien przyciągać jak najwięcej ludzi, bo muzycznie ma do zaoferowania bardzo wiele. I mogliśmy to zobaczyć podczas koncertu Jessie J. To był koncert, po którym ja się nie spodziewałem, że będzie to jakiś fenomenalny koncert. Spodziewałem się, że będzie fajny, nie spodziewałem się, że będzie fenomenalny, ale myślę, że to jest moje największe pozytywne zaskoczenie całego festiwalu, bo to był naprawdę niesamowicie dobry koncert. Koncert dowieziony pod każdym względem. To nie był popowy koncert, gdzie się działo dużo na scenie, gdzie były fajerwerki, gdzie były zmiany stylizacji. Nie, była ubrana w najbardziej basicowy sposób Jessie J, która po prostu wyszła na scenę, żeby zachwycić nas wszystkich swoim głosem i to jej się udało. Wyszedł z nią też zespół, który wyszedł z podobnym zamiarem, żeby zachwycić nas swoją grą i to też im się udało. Naprawdę niesamowity koncert na żywo, przy okazji parę, nawet nie dużo, ale pojedyncze covery się zdarzyły, bo na przykład było fenomenalne Purple Rain w wykonaniu Jessie J i jej fantastyczny głos, te fantastyczne rany, góra, dół. Niesamowita kontrola nad głosem i wokalnie najlepszy koncert na tym festiwalu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jessie J jest po prostu fenomenalną wokalistką i to udowodniła, śpiewając te wszystkie utwory na żywo i śpiewając też na przykład właśnie wielki przebój Prince'a. Dowieźli też jej muzycy, którzy aranżowali jej utwory po swojemu, dodawali im takich przyjemnych, funkowych brzmień. Naprawdę to był taki koncert, podczas którego po prostu wygrywała muzyka. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to było wykonanie utworu Domino, który był z drobnym twistem w drugiej połowie i to z bardzo fajnym twistem, ponieważ Jessie J, która ewidentnie jest fanką Prince'a, zainspirowała się jego utworem 1999 i w drugiej połowie zrobiła mashup między Domino a 1999 Prince'a, co brzmiało naprawdę fenomenalnie. Na szczęście nagrania tego są na YouTubie. Sam po festiwalu odkopałem to, bo stwierdziłem, że muszę posłuchać tego jeszcze raz. Naprawdę niesamowity wykon na żywo. Tak się składa, że jest to też piosenka, którą bardzo lubi Jakub Wysocki, więc pozwolę mu teraz zapowiedzieć ten utwór na naszej antenie.
1: No, chyba nic dodać, nic ująć. No, Jessie J na żywo, sam jak czasem oglądałem jej nagrania na YouTubie, no to ma fenomenalne te rany i tę kontrolę głosu ma niesamowitą, więc nie będę przedłużać i posłuchajmy Domino Jessie J.

To było Domino od Jesse Jake, czyli utwór, który może nas nastroić bardzo pozytywną energią. To był bardzo pozytywny koncert. Myślę, że te części, kiedy ona mówiła, to były te najmniej przyjemne części, bo aż chciałoby się słuchać dalej po prostu. Więc to jest taki koncert, w którym myślę, że jak najmniej show, jak najmniej gadania, a po prostu sama muzyka, to było to rozwiązanie, bo naprawdę, naprawdę to było po prostu świetne. Świetne do posłuchania i do pozachwycania się tą muzyką. Zaraz po Jesse J był kolejny koncert i to był koncert, który był na małej scenie, ponieważ one grały na zmianę i tam wystąpił Tommy Cash, który został dodany do line-upu na ostatni moment. Jeśli chodzi o Tommy'ego Casha, jeśli kojarzycie go, to wiecie, czego się spodziewać. On nie traktował tego koncertu poważnie, tak jak mniej więcej niczego nie traktuje poważnie, ale dobrze się bawił na tej scenie i wydaje mi się, że to było dla niego kluczowe. Ludzie pod sceną też bawili się dobrze, mnie ten koncert troszkę nie porwał, trochę jednak za dużo jajcarstwa, a za mało tam było muzy dla mnie, ale na pewno był to koncert bardzo, bardzo pozytywny i taki bardzo freakowy. Ja z tego koncertu zawinąłem się szybciej, bo stwierdziłem,

bardzo dobre rzeczy. W zeszłym roku dostaliśmy album Virgin i głównie wokół tego albumu było zbudowane to show, które mogliśmy zobaczyć w czwartek. Aczkolwiek nie tylko względem, wokół tego się kręciło to show. Było bardzo szokujące to, że zaczęła od Royals i zaczęła od wersji skróconej. Może dlatego, żeby już po prostu ukrócić ten temat i uniknąć próśb o zagranie tego utworu. Właśnie od tego zaczęła, a potem przeszła do swoich nowych utworów, ponieważ widać było, że to one są dla niej najważniejsze. To był też występ, który był najlepszy pod względem scenografii, ponieważ to był jedyny występ na tym festiwalu, w której była tak świadoma praca z kamerą. Ona może być to też uznawane za minus, ale ona bardziej pracowała z kamerą niż z widownią, bo jednak bardzo długie fragmenty śpiewała po prostu do kamery, na przykład leżąc na scenie, więc jeśli ktoś chciał pooglądać to show z perspektywy publiczności, patrząc na scenę, to nie zawsze mógł wszystko zobaczyć, za to na telebimach to, co było wyświetlane, było bardzo przemyślane i bardzo dobrze wyreżyserowane, bo to było wyreżyserowane show w bardzo drobnych detalach. Te detale też dotyczyły scenografii, która zmieniała się co utwór. Na scenie były skrzynie, które wyświetlały, które służyły jako telebimy, które świeciły, które jeździły po całej scenie, które latały nad sceną, a ona latała razem z nimi. Było to bardzo, bardzo spektakularne, aczkolwiek też takie minimalistyczne, momentami nawet mroczne show. Jeśli chodzi o Lord, to jest to muzyka dość momentami smutna, momentami imprezowa, dość tajemnicza też czasami. Bardzo wiele emocji było przekazanych podczas tego koncertu, ale to był na pewno emocjonalny występ. A ja chcę, żebyśmy teraz posłuchali sobie utworu, od którego Lord zaczęła tę część grania nowych utworów. I to był utwór z jej ostatniego albumu. Utwór, który w zeszłym roku u mnie często latał na słuchawkach, a nazywa się on What Was That?

What Was That? To była Lord, która zagrała naprawdę świetny koncert w czwartek. Koncert takimi momentami dość smutny, momentami nostalgiczny, ale naprawdę bardzo widowiskowy mimo to. Może nie napawający pozytywną energią, ale na pewno bardzo koncert, który można było bardzo mocno przeżywać. A zaraz po Lord na małej scenie pojawił się Mute, bodajże tak się czyta nazwę tego zespołu, a nawet orkiestry basowej, która gra świetne utwory i świetne covery też przy okazji. Na tym koncercie niestety nie byłem, ponieważ stałem już na głównej scenie. Niestety to był dzień, kiedy ciężko było się przecisnąć dróżkami na mniejszą scenę, więc jak się ktoś wpakował pod dużą scenę, to już raczej musiał tam zostać do kolejnego koncertu. A kolejny koncert to było Gorillaz, więc oczywiście nie musiałem opuszczać, nie mogłem opuścić tej strefy pod sceną, musiałem tam czekać. Przez godzinę stałem ściśnięty pod sceną, może nie przy barierkach, niestety nie przy barierkach. 8 lat temu na koncercie Gorillaz udało mi się przez chwilę podtrzymać Damona Albarna za rękę. W tym roku wiedziałem, że już raczej się to nie uda. No i niestety się nie udało, bo od tych barierek byłem trochę za daleko, aczkolwiek fajnie było go znowu zobaczyć z bliska i fajnie było wysłuchać tego koncertu właśnie w bliskiej odległości, ponieważ był to naprawdę fantastyczny koncert. Gorillaz znowu dowieźli i bardzo przykro robi się na myśl, ile trzeba będzie czekać, żeby znowu ich zobaczyć w Polsce, bo na pewno to nie będzie w najbliższym czasie, tak znając ich plany koncertowe i znając to, jak układają harmonogramy. A szkoda, ponieważ każdy koncert Gorillaz to jest wielkie święto i to jest wielkie święto muzyczne. Na tych koncertach nie dzieje się dużo rzeczy, tak jeśli chodzi o show. Tam nie ma jakiegoś bardzo mocnego kontaktu z publicznością. Damon Albarn nie jest takim wodzirejem koncertowym. On nie wykorzystuje przerw do tego, żeby rozmawiać z publicznością, a wręcz przeciwnie, tych przerw na tym koncercie praktycznie nie było. Ten koncert to było 99% czasu po prostu muzyka i bardzo dobrze, 100%, może dobrze, 99% skupienie na muzyce i to sprawiło, że można było wejść w to uniwersum Gorillaz, w to uniwersum bardzo specyficzne, na które składa się nie tylko to, co słyszymy, ale również to, co widzimy, ponieważ za muzykami był telebim, na którym były wyświetlane nagrania z postaciami, które bardzo dobrze znamy z ich teledysków. Gorillaz, wydaje mi się, że częściej są kojarzeni jako animowane postaci niż jako Damon Albarn i koledzy z zespołu. I to jest bardzo fajne, że udało im się utworzyć takie ich uniwersum i ukryć się im za wizerunkiem tych bajkowych postaci i tych małpek. Mimo tego, że Damon Albarn przecież jest bardzo rozpoznawalną postacią, to cały czas udaje mu się zachować ten bajkowy nastrój na koncertach. I to można było bardzo dobrze odczuć podczas tego czwartkowego występu. Ja byłem niesamowicie zadowolony, kiedy pierwszy raz na telebimie zobaczyłem bohaterów tego wydarzenia. I potem mogłem śledzić przygody tych animowanych Gorillaz przez całe półtorej godziny tego koncertu. A przy okazji muzyka, która była grana na żywo i to w naprawdę ogromnym składzie, ponieważ Gorillaz to jest wielki, nawet nie zespół, a projekt muzyczny, na który składają się świetna sekcja perkusyjna, fenomenalnie grający gitarzyści, chórek, który wspierał muzycznie Damona Albarna, bo wiadomo, że to on jest tym wiodącym głosem, aczkolwiek bez dodatkowych głosów ten projekt nie miałby szans w ogóle zaistnieć, bo to właśnie chodzi w tym w bardzo dużej mierze o melodyjność. Mimo tego, że to jest muzyka inspirowana różnymi brzmieniami i od 25 lat cały czas wynajdująca nowe inspiracje, to jednak ta melodyjność jest bardzo ważnym elementem ich muzyki i to wszystko mogło wybrzmieć właśnie dzięki temu, że ten skład koncertowy był bardzo rozbudowany. To, co jest też ważne, to, że na ich koncertach pojawiają się goście. To nie jest tylko tak, że to jest sam zespół, ale rzeczywiście są też gościnne występy, no bo wiadomo, że z tym projektem współpracują różni muzycy i oni się pojawiają też potem na koncertach.
No i jeśli chodzi o takie występy gościnne, to największym szokiem i takim momentem, kiedy serce zabiło mi mocniej, a może nawet na chwilę stanęło, to był kiedy na scenie nagle znikąd po prostu pojawił się Joe Talbot, czyli wokalista zespołu Idols, który przyjechał, żeby wykonać jeden utwór w trakcie tego koncertu i było to dla mnie bardzo szokujące. W zeszłym tygodniu oglądałem film Wesa Andersona i byłem zdziwiony, że aktorzy tam się pojawiają, że tylko po to, żeby zagrać jedną scenę i potem zniknąć, a dokładnie takie samo wrażenie potem miałem na koncercie Gorillaz, gdzie pojawiali się fenomenalni muzycy na scenie tylko po to, żeby zagrać jeden utwór i potem zniknąć, ale fajnie było zobaczyć Joe Talbota na żywo. W tym roku nie udało mi się tego zrobić na openerze, ponieważ nie było mnie tego dnia, kiedy Idols występowali, ale mogłem go zobaczyć właśnie gościnnie u Gorillaz. Fantastycznie, że dzieją się takie rzeczy na ich koncertach i to pokazuje, jaka jest siła tego zespołu, że oni są w stanie przyciągnąć tak wielkie gwiazdy, żeby potowarzyszyli im w tej trasie koncertowej. Z tego, co kojarzę, to Joe Talbot w ogóle po raz pierwszy pojawił się na tej trasie koncertowej w Gorillaz, więc to jest bardzo niesamowite, że akurat trafiło na Poznań. Fantastyczne to było i fajnie było usłyszeć God of Lying na żywo. Nie spodziewałem się, że usłyszę ten utwór, więc to było takie pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się, że zobaczę inny występ gościnny i na szczęście to też się wydarzyło, ponieważ do Poznania przyleciała Kara Jackson. Kara, którą ja uwielbiam, to jest wokalistka soulowo-bluesowa z Wielkiej Brytanii. Ona naprawdę bardzo... dodaje bardzo, bardzo mocno uroku tym koncertom Gorillaz, no i pojawiła się na jeden utwór, który jest utworem z nowego albumu i ten utwór sobie teraz posłuchamy. Nazywa się on Orange County.

To było Orange County. W oryginale jest to w wykonaniu Carrie Jackson, a za warstwę muzyczną odpowiadała Anushka Shankar. Anushka Shankar, która jest bardzo znaną instrumentalistką z Indii. Niestety nie pojawiła się ona na żywo, a szkoda, ponieważ akurat to jest ten występ gościnny, na który liczyłem i to było na pewno by wzbogaciło tę warstwę instrumentalną na koncercie. Niestety jej akurat nie było, no ale te występy gościnne były naprawdę fantastyczne. Bo tutaj no, pojawiło się masa dobrych muzyków i masa muzyków, którzy po prostu sprawili, że ten koncert to nie był tylko koncert Gorillaz, tylko to było święto muzyki, takie naprawdę wspaniałe święto muzyki. A muzyka Gorillaz jest naprawdę wspaniała. Słyszeliśmy przed chwilą utwór z albumu The Mountain i to był motyw przewodni, ta podróż na górę, która towarzyszy nam na całym ich albumie. Była też słyszalna na tym koncercie, ponieważ parę utworów z tego nowego albumu się pojawiło. To był ten motyw przewodni. To też pojawiało się w ich muzyce, ponieważ pojawiły się też trochę muzyki właśnie orientalnej. Też można było usłyszeć na tym koncercie. To było bardzo fajne, aczkolwiek Gorillaz wiedzą, że ludzie na festiwal nie przychodzą po to, żeby posłuchać ich nowego albumu, tylko przychodzą po to, żeby posłuchać ogólnie ich muzyki, więc to był taki przekrój bardzo wielu albumów i bardzo różnych epok z ich działalności. Oni zadebiutowali 25 lat temu, więc trochę czasu minęło, trochę tych albumów było. Ten zespół zmieniał swój skład, definiował się na nowo za każdym razem, kiedy wydawali nowy album, więc trochę tych epok przerobiliśmy. Były powroty do starszych albumów. Były oczywiście takie największe bangery jak On Melancholy Hill czy Clint Eastwood. Też utwory oczywiście musiały się pojawić. Były też takie bangery jak Dirty Harry czy co jeszcze było z takich dużych przebojów, na przykład Franz z tych wcześniejszych. No właśnie do tego dążyłem, to chciałem na sam koniec zostawić, bo oczywiście ten utwór musiał być i to było w ogóle bardzo fajne, że ten koncert bardzo mieszał różne emocje i w pewnym momencie tego koncertu początek był właśnie taki wejście w ten album The Mountain, czyli taka muzyka wschodnia. Potem były bangery z ich takich, nie wiem, sprzed 10 czy tam sprzed 15 lat, czyli ten właśnie taki okres ich działalności, kiedy była Trans, Andromeda, bangery po prostu ich. Potem był powrót do starszych utworów i w ogóle początki ich działalności i to takie no, pierwsze hity, na których się ten projekt muzyczny wybił, a potem troszkę było spokojniej i to było fajne też, że był taki moment nie ciągłej imprezy, ale był też moment właśnie oddechu, na przykład Orange County, które przed chwilą słyszeliśmy. No to nie jest taki utwór, do którego się skacze, to jest muzyka dość melodyjna, no i to jest muzyka, która jest bardzo no bardzo przyjemna po prostu do posłuchania, więc był też taki moment na tym koncercie, a potem wybrzmiało Shadowy Light, czyli utwór też z tego nowego albumu i to jest ballada, podczas której wszyscy tak gibali się na boki i przyśpiewywali razem z Damonem Albarnem Shadowy Light, Shadowy Light. To był taki bardzo spokojny, fajny moment. No i ten moment został przerwany, ponieważ na scenie pojawił się człowiek, na którego wszyscy czekali, czyli Kelvin Mercer, raper z kolektywu De La Soul. I kiedy on się pojawił na scenie, to wszyscy wiedzieli, że czują się dobrze, ponieważ to ten utwór, który musiał wybrzmieć. I nagle ten spokojny nastrój gdzieś tam prysnął i wszyscy wiedzieli, co się za moment wydarzy. Już wszyscy nabuzowani czekali na te dwa słowa i te dwa słowa wybrzmiały, więc teraz my też posłuchajmy Feel Good.

Tak, ten bardzo charakterystyczny śmiech to oczywiście, że jest to Feel Good od Gorillaz i De La Soul. Ten śmiech na publiczności pojawił się bardzo, bardzo gęsto w trakcie tego wykonu i był to taki moment, kiedy wszyscy mogliśmy się cieszyć razem i wszyscy czuliśmy się dobrze na tym koncercie. Potem było już tylko jeden utwór i zakończenie tego koncertu, który był naprawdę przepiękny i naprawdę wszyscy mogliśmy się tam czuć dobrze i bawić dobrze. Gorilla zrobili po prostu muzyczne show. Na scenie było kilkanaście osób i każdy z nich widać, że po prostu żył muzyką, bawił się dobrze. Fajne było to, że gitarzyści mieli ewidentnie za zadanie nie tylko grać na gitarze, ale też rozkręcać publiczność, bo cały czas krzyczeli do publiczności, pokazywali, co ma się dziać w danym momencie. Też byli w kontakcie ze sobą i pokazywali sobie, jakie choreografie będą robić w danym momencie. Było to bardzo zabawne i no mówię, to było po prostu taki moment, kiedy wszyscy czuli, że łączy ich muzyka. Naprawdę Gorillaz to jest niesamowity projekt muzyczny, wychodzący daleko poza jeden zespół, poza jeden skład, a po prostu czerpiący inspiracje z bardzo wielu źródeł. I to jest naprawdę, naprawdę piękne, że po 25 latach oni cały czas mają tak świeże brzmienia i cały czas tak dobrze wypadają na żywo. Jeśli będziecie mieli pójść na koncert Gorillaz, jeśli będziecie mieli taką okazję, pewnie za kolejnych 10 lat, to wybierzcie się. Warto czekać na ten jeden moment. Ja przez ostatnich 8 lat nie mogłem się doczekać. Fajnie, że to się wydarzyło. I będę ten koncert na pewno bardzo pozytywnie wspominał, bo takie koncerty to są, no to są piękne przeżycia. Ten pierwszy dzień został zamknięty potem przez Paula Kalkbrennera, czyli DJ-a, który naprawdę sprawił, że moje obolałe nogi po tym koncercie Gorillaz naprawdę były obolałe bardzo, jeszcze przez chwilę potuptały, bo Paul Kalkbrenner dobrze miksował i to był taki fajny koncert, house'owy. Myślę, że dobre zakończenie dnia i dobre jeszcze takie rozruszanie się po Gorillaz. To rozruszanie się było potrzebne, bo wiecie, już w moim wieku to kolana trzeba potem rozruszać, potem trzeba jeszcze w krzyżu troszkę trzeba się tak powyginać, żeby odżyły plecy. No dostałem masę cardio po prostu jeszcze na zakończenie dnia. No i bardzo dobrze, bo to dzięki temu przygotowałem się na dzień drugi. A drugiego dnia drugi dzień rozpoczął się od polskiego wokalisty na scenie głównej. To jest dość nietypowe zagranie ze strony festiwalu, aczkolwiek fajny to był koncert, ponieważ to był koncert Mroza. Mrozu od jakiegoś już czasu próbuje zredefiniować swoje brzmienie. Występuje na scenie z bardzo, bardzo dużym składem i bardzo rozbudowaną sekcją dętą, więc grają utwory Mroza w stylu takim bardziej funkowym. To nie jest już taki typowy pop, z jakiego kojarzymy dawniej. No jest to już nowy Mrozu i ten Mrozu gra bardzo fajnie. To jest muzyka bardzo żywa i fajnie wybrzmiewająca na żywo. Aczkolwiek nie do końca mi się podobała nowa wersja Milionów Monet. Ta nowa wersja już tak nie buja, już nie jest taka bangerowa. Ta funkowa wersja moim zdaniem troszkę jej po prostu brakuje tego pazura, jaki miał oryginał. Dlatego my nie będziemy słuchać teraz nowej wersji. My posłuchamy sobie oryginał, to będą Miliony Monet, tak jak powinny one brzmieć.

To były miliony monet, czyli banger od Mroza. Po koncercie Mroza przyszedł czas na muzykę zagraniczną i była to aż Niko, która zagrała na małej scenie. Bez większego rozwodzenia się to był najgorszy koncert na tym festiwalu i to taki najgorszy by far, że nawet nie trzeba się zastanawiać, co było najgorsze, bo to był koncert, który był absolutnie tragiczny. Jeśli ktoś się zastanawia, kogo ściągnąć na polski festiwal, to absolutnie nie ją. Żenujące widowisko i na tym tutaj postawię kropkę, bo naprawdę nie ma sensu się więcej rozwodzić. Tak. Jeśli coś może pójść nie tak na festiwalu, to właśnie takie koncerty jak ten. Na szczęście potem przyszła Rita Ora i trochę poprawiała humor wszystkim, ponieważ Rita Ora dała bardzo przyjemny koncert z takimi, wiadomo jakie utwory ma Rita Ora. Taki czysty pop, ale jest to pop przyjemny, może nie był to koncert tak ambitny muzycznie jak koncert Jessie J dzień wcześniej, ale był to koncert po prostu przyjemny. Rita Ora też potrafi śpiewać na żywo, więc fajnie to brzmiało, tak jak mówię, może bez większego szału, ale miło i tak radośnie. O to chodzi chyba w tej muzyce, żeby o zachodzie słońca dostać trochę radosnego popu. Fajnie było, zwłaszcza, że Rita Ora była bardzo też chyba poruszona tą całą aurą. Za plecami w pewnym momencie wyświetliła karaoke swojego jednego utworu. I jako, że wydaje mi się, że polska publiczność festiwalowa jest dość rozśpiewana i lubi karaoke, to wszyscy jak huknęli, to Rita Ora miała łzy w oczach. Może czuła się jakoś zaszczycona. Szczerze mówiąc wątpię, że to było jakoś takie schlebiające i my po prostu kochamy karaoke. Więc to był bardziej wynik naszej pasji do tego, żeby sobie pośpiewać. A rzeczywiście trochę śpiewania na tym koncercie było, ale fajnie, że Rita Ora będzie miała pozytywne wspomnienia z naszego kraju. A po koncercie Rita Ory był mężczyzna, na którego czekałem i na którego koncerty nie wybrałem się w zeszłym roku, bo stwierdziłem, że nie będę wydawał już tyle kasy na te koncerty, poczekam na koncert festiwalowy. No i doczekałem się, a mówimy tutaj o Czecie Fakerze, czyli najbardziej alternatywny taki koncert. Jeśli chodzi o taki alternatywny pop rock, to był chyba taki najbardziej pasujący do tego sformułowania koncert na tym festiwalu. No Chet Faker potrafi stworzyć taki trochę melancholijny nastrój i swoimi brzmieniami gitarowo-klawiszowymi sprawić, że wszyscy popadniemy taką trochę zadumę, a nawet jeśli się będziemy dobrze bawili, to i tak będzie to trochę przykryte właśnie tą nostalgicznością ukrytą w jego muzyce. Bardzo, bardzo ciekawy koncert, aczkolwiek trochę czułem niedosyt. Myślę, że zrobiłem błąd, nie wybierając się na jego koncert solowy i chciałbym więcej. To tak tyle powiem na razie, że może warto się jednak wybrać na jego koncert solowy, ale jego największe hity na tym koncercie wybrzmiały. No i wybrzmiało to, na co ja czekałem bardzo. To jest utwór, którego my sobie też teraz posłuchamy, a nazywa się on Talk is Cheap.

To było Toki z Chip od Cheta Fakera, czyli naprawdę bardzo przyjemny koncert, bardzo spokojny koncert i muzyk, którego zdecydowanie mogę polecić, a zaraz po tym zrobiło się, po nim zrobiło się jeszcze smutniej, ponieważ na scenie głównej pojawił się Tom Odell, czyli mistrz od utworów do płakania. Wybrzmiał oczywiście Another Love, wybrzmiały wszystkie jego najsmutniejsze przeboje, a jeśli myślicie, że to jest tylko Another Love, to nie, on ma cały arsenał takich utworów. To jest naprawdę godzinne widowisko do płakania. Ja już byłem na tym widowisku po raz trzeci. Najbardziej tak będę wspominał. Wydaje mi się, że pod względem takiego widowiska do płakania to był najmniej taki, najmniej poruszająca aura to była, która była w Poznaniu. Najbardziej taka pasująca do jego muzyki aura to było, jak byłem na jego koncercie w Łodzi i wtedy po prostu lał deszcz i w tym deszczu można było posłuchać Another Love i to była aura do słuchania jego muzyki. Taki bardzo ciepły wieczór w ładnym parku w Poznaniu jest okej, okay, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to były optymalne warunki do słuchania jego muzyki. Tak jak powiedziałem, on ma tych smutnych utworów bardzo dużo w swoim repertuarze, aczkolwiek one są piękne. Kiedy on gra na tym pianinie i wydziera sobie wręcz serce, żeby je pokazać wszystkim na dłoni. To jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniałe, bardzo wspaniałe przeżycie i trochę mu się dziwię, że on tak żyje, że on tak po prostu na co dzień musi wyjść przed publiczność i tak przynosić im aurę tego takiego tego, co w miłości i tego, co w życiu bywa smutne i co bywa ciężkie. To na pewno nie jest dla niego łatwe, ale jest w tym doskonały. Naprawdę, jeśli chodzi o smutne koncerty, to Toma Odella chyba najbardziej można polecać. A my teraz sobie posłuchamy nie Another Love, bo stwierdziłem, że to by było zbyt sztampowe. My posłuchamy jego innego utworu, który ja uwielbiam i utwór, który to jest utwór, który wybrzmiał w Poznaniu. I kiedy on wybrzmiał, to moje serduszko bardzo, bardzo mocno zabiło i zostało ewidentnie poruszone przez pana Toma, a ten utwór nazywa się Best Day of My Life.

To był Tom Odell i Best Day of My Life, czyli bardzo smutny utwór, aczkolwiek też bardzo piękny przy okazji. Tak wyglądał koncert Toma Odella. Po koncercie Toma Odella większość osób zostało pod sceną główną, żeby czekać na 21 Pilots, ale ja stwierdziłem, że nie mogę zostać. Nie mogę zostać, muszę lecieć na mniejszą scenę, ponieważ tam zagrała jedna z najlepszych funkowych kapel, a może i nawet najlepsza funkowa kapela na świecie, czyli Parcels. To jest zespół, który możecie kojarzyć, ponieważ w zeszłym roku wydali świetny album Loft. To był album, który znalazł się w moim top 10 najlepszych utworów, najlepszych albumów zeszłego roku. Ja byłem tym albumem absolutnie zachwycony i dobrze, że byłem zachwycony, ponieważ to był album, który był naprawdę niesamowity. Parcels wchodzą na coraz wyższe poziomy w swojej twórczości. Ich muzyka jest coraz bardziej radosna, coraz bardziej rozbudowana muzycznie. Oni na żywo brzmią świetnie, ponieważ każdy na scenie jest wirtuozem i wie, co ma tam robić. Każdy ma swoje solówki. To wszystko komponuje się w naprawdę wspaniałe brzmienia. Parcels to jest wspaniały zespół, który mogłem zobaczyć w piątek, więc oczywiście nie mogłem zmarnować tej okazji i zostałem tam tak długo, że spóźniłem się na 21 Pilots, ale nie było mi szkoda, bo to była taka impreza, jaką rozkręcili pod małą sceną, że chyba nikt tam nie miał zamiaru wychodzić, wszyscy tylko bawili się i tańczyli, ponieważ naprawdę publiczność była niesamowicie roztańczona na koncercie, chyba na żadnym innym koncercie tyle tańca na publiczności nie było. Polecam wam bardzo serdecznie słuchanie Parcels, ponieważ to jest naprawdę cudowny zespół, który bardzo mocno się rozwija i bardzo mocno idzie w górę, jeśli chodzi o swoją twórczość. A my teraz posłuchamy utworu z ich nowej płyty i to taki właśnie banger do tańca, a może nawet bardziej do skakania, a nazywa się on You Got Me Feeling.

To było You Got Me Feeling od Parcels, tam w tle słyszeliśmy śmiech i ten śmiech pojawiał się na koncercie, pojawiał się też uśmiech na ustach wszystkich, na publiczności, ponieważ to był fantastyczny koncert. Słuchajcie, Parcels to jest naprawdę wspaniały, wspaniały zespół i ja bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć ich na żywo. Jeśli przyjadą do Polski, to ja na pewno tam będę pod sceną i będę tańczył znowu tak, jak tańczyłem w piątek. Naprawdę, to był przepiękny koncert. Z tych takich koncertów mniej gwiazdorskich, to był najlepszy koncert na festiwalu, ponieważ oni po prostu wiedzieli, po co wchodzą na scenę. Wchodzą po to, żeby zrobić potańcówkę w Parku Cytadela i im się to udało w 100%. Zaraz po tym koncercie musiałem biec, a jeszcze jeśli chodzi o koncert Parcels, to był jeden moment, kiedy rzeczywiście zrobiło się spokojniej. Kiedy nie było tańca, tylko było tak bardziej nostalgicznie. To był moment, kiedy stwierdzili, że muszą oddać hołd dla Kawińskiego, który niestety niedawno zmarł, i wykonali Night Call w swojej wersji, która była bardzo bliska oryginałowi. I tak, jeśli fajnie było posłuchać Night Call wykonany na żywo, bo wydaje mi się, że to jest utwór, który właśnie w takiej aurze słuchania tego w tłumie ludzi sprawdza się najlepiej i wtedy tak naprawdę potrafi uderzyć. To jest niesamowicie dobry utwór. I fajnie też, że zdecydowali się na to, żeby poświęcić 5 minut swojego koncertu na to, żeby wspomnieć Kawińskiego. To jest wspaniała, wspaniała muzyka. Tak, a zaraz po koncercie Parcels poleciałem na 21 Pilots, na które się troszkę spóźniłem. 21 Pilots to jest dwóch facetów, którzy mimo tego, że jest ich tylko dwóch, to stwierdzili, że zrobią show za 20 i naprawdę im się to udawało. To było show, które toczyło się absolutnie wszędzie, nie tylko na scenie, ale również i poza nią, ponieważ oni wchodzili w publiczność, chodzili między publiczność, wchodzili na publiczność, ponieważ mieli też takie platformy, które były trzymane przez ludzi na publiczności i oni na nich stali i na nich na przykład grali na perkusji. Jeśli chodzi o grę perkusji, to było nawet wyższe opcje, ponieważ organizatorzy specjalnie postawili wieżę, na którą oni będą się mogli się wspiąć, wieżę wysokości sceny, tak mniej więcej na wysokości dachu sceny, na którą oni się wspinali, żeby grać tam z góry. Było też przygotowane dodatkowe miejsce do gry z publiczności i ono było przy jednym z filarów z głośnikami. Tam też był podest dla nich przygotowany, żeby mogli tam grać. No naprawdę, jeśli chodzi o ten koncert, to nie był tylko na scenie, to był koncert, który toczył się wszędzie, oni po prostu byli rozbiegani i ewidentnie postawili sobie za cel, że zwiedzą całą Cytadelę w trakcie swojego koncertu. To było wielkie show, był na scenie ogień, były fenomenalne światła, lasery, było wszystko, czego można się spodziewać po wielkim widowisku. Muzycznie oczywiście momentami mi trochę brakowało, ponieważ to jest tylko niestety dwóch gości, więc wiadomo, że to nie będzie takie show jak chociażby Gorillaz dzień wcześniej, którzy przyjechali z małą orkiestrą, żeby odegrać swoje utwory. To był zupełnie inny koncert, to był koncert nastawiony na show, na to, żeby było głośno, na to, żeby było mocno i na to, żeby było widowiskowo. To im się udało, oni po prostu zrealizowali swój cel w 100% i trzeba im przyznać, że są skuteczni w realizowaniu swoich założeń, są widowiskowi. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ten zespół. Pod względem takiego czystego showmeństwa to były najwyższe loty i oni pokazali, że są po prostu w stanie robić rzeczy spektakularne. Tak, to było wielkie show. No a żebyście wy chociaż tak poczuli w ułamku to, co ja poczułem stojąc w tym tłumie na koncercie, to teraz sobie posłuchamy ich wielkiego bangeru, który nazywa się Hittens.

To było 21 Pilots i Hitens 21 Pilots, którzy zrobili niesamowite widowisko na zakończenie drugiego dnia festiwalu. Wspaniały to był koncert pod względem, może nie tej, nie tej warstwy muzycznej. Ona była fajna tutaj, nie mam do niej zastrzeżeń, aczkolwiek no, muzycznie pewnie były lepsze koncerty na tym festiwalu, ale jeśli chodzi o show, to było to po prostu niesamowite przeżycie. I ja teraz w pełni rozumiem hype na ten zespół. Wcześniej trochę nie rozumiałem, bo ich muzyka, tak jak mówię, jest fajna, aczkolwiek no, to nie jest moja ulubiona muzyka, ale jeśli chodzi o koncerty, w pełni rozumiem hype. To jest po prostu muzyka, która sprawdza się na koncertach i po prostu jest w stanie sprawić, że to show jest bardzo spektakularne i bardzo mocne w odbiorze. Takie mocne wrażenia potrafi dostarczyć ten duet. Mimo tego, że we dwójkę są na scenie, to energii mają naprawdę masę i to widać po nich. Widać, że po prostu kochają koncertować i lubią. To jest trochę taka... oni cały czas mają taką nonszalancję debiutującego zespołu, który nie ma nic do stracenia i po prostu chce się dobrze bawić na scenie i chcą po prostu odwalać jak najwięcej. Oni są, mają właśnie taki mindset i bardzo mi się to w nich podoba. Bardzo fajnie, że nie stracili tego podczas swojej kariery. To nie zostało wygładzone, tylko chyba wręcz zostało podbite. I oni wiedzą, że teraz z większym budżetem po prostu mogą robić jeszcze większe widowisko. To było 21 Pilots. Drugi dzień został zakończony przez Aloka, czyli show DJ-skie. Show DJ-skie, które całkiem okej, aczkolwiek no to był taki typowy imprezowy DJ-set. Może bez większego szału, aczkolwiek no znowu mogę powiedzieć, po prostu fajna impreza. Kolejny dzień, to już ostatni dzień, czyli dzień trzeci festiwalu, był gorszy jeśli chodzi o line-up. To był też dzień, kiedy ja sobie trochę odpuściłem na początku, ponieważ zaczęło się od Sobla, potem był Fukaj, czyli polskie koncerty, które ja ominąłem, potem poszedłem na Kiarę, czyli raperkę, która swój prime ma już dawno za sobą, tak to delikatnie powiedzmy, i która zrobiła show jednak bardziej taneczne niż muzyczne. Rozumiem to też, oglądając to show fajnie się bawiłem. Muzycznie nie działo się tam wiele, ale to było takie no fajne widowisko. Jeśli ktoś lubił jej twórczość w dawnych latach, to na pewno dobrze się bawił i po prostu mógł powajbować z tym show. Ja nie wajbowałem aż tak mocno. Po Kiarze zagrał Morat. To była muzyka właśnie taka pomieszany latynoski rap z reggaetonem. Jak pojawił się ten latynoski rap, to było fajnie. Jak się pojawił reggaeton, to nie jest moja muzyka zupełnie, więc wtedy to odpuszczałem. Na Moradzie byłem tylko chwilę, no bo na scenie głównej miał zaraz pojawić się Robbie Williams, a ja chciałem być blisko, żeby zobaczyć tę wielką gwiazdę właśnie prosto przed moimi oczami. Ta wielka gwiazda, kiedy pojawiła się na scenie, to nikt nie miał wątpliwości, że Robbie Williams to jest po prostu showman. To jest showman z prawdziwego zdarzenia. To nie było tylko koncert, to był też stand-up, to było wręcz no niesamowite, jak on potrafił nawiązywać kontakt z publicznością, żartować na bieżąco. Miał też przygotowane żarty, które na pewno są przez niego już sprawdzone na trasie, na bardzo wielu koncertach. Wybrany jest najlepszy materiał. Nie wiem, czy chodzi na open mic'i, żeby testować swoje żarty, ale na pewno na koncertach te żarty przetestowane już były wiele razy, działają. Potrafi on rozbawić publiczność i tak jak mówię, no może niektórym to przeszkadzać, że nie ma tam w 100% muzyki, tylko jest też duży element gadania i takiego łapania kontaktu z publicznością, ale Robbie Williams uczynił z tego swoją zaletę, ponieważ jego ojciec był stand-uperem, Robbie Williams też stand-uperem jest, bardziej muzycznym, ale stand-uperem cały czas. Urocze były momenty, kiedy opowiadał o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, o swojej żonie. Jego momenty, kiedy opowiadał o swojej twórczości albo o swoim filmie, który reklamował dość mocno, to były takie momenty, kiedy można było pomyśleć, że jest troszkę zapatrzony w siebie, ale robił to z takim urokiem, że można było mu wybaczyć absolutnie wszystko. Cały czas opowiadał żarty, łapał kontakt z osobami na publiczności. Był taki moment na przykład, kiedy starsza pani została pokazana na Telebimie i ona trzymała kartony, ona nie wiem, no tak naprawdę widać było, że to mogła być najstarsza osoba na publiczności. Przeurocza pani, która stała przy zabarierce i trzymała kartony dla Robiego Williamsa z napisami. Robbie oczywiście ją wypatrzył i podszedł dać jej buziaka, co było bardzo, bardzo urocze. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście można było powiedzieć, że nieważne w jakim wieku są fanki, ważne, że
miastom pod barierkami i czekają na tego gwiazdora. Była też młodsza fanka Maja, która nastoletnia dziewczyna, która chciała, żeby Robbie Williams zadzwonił do jej mamy, a Robbie to marzenie spełnił, więc zadzwonili na Face

To było She's the One Robiego Williamsa, które na koncercie wybrzmiało dla pani Kasi, która nie była na koncercie fizycznie, ale była zdalnie połączona telefonicznie z Robim Williamsem. Dość fajny był to moment i dość zabawny Robbie Williams. Oczywiście przy okazji też musiał pogadać, co było, no mówię, bardzo, bardzo zabawnym, bardzo zabawnie się to oglądało i widać, że jest to po prostu, no jest to taki wielki showman. To jest gościu, który wchodzi na scenę i ta scena jest jego. I on może robić cokolwiek. On grał covery, on grał YMCA. On nie musiał się trzymać żadnych setlist, to nie musiały być jego utwory, on nawet nie musiał grać utworów. On miał świadomość, że on wejdzie na tę scenę, będzie sobą i to będzie wielkie show. To jest takie... To jest, no to jest właśnie różnica między takimi nowymi gwiazdami pop, które wchodzą na scenę i często widać, że

albo są spięte, albo po prostu muszą bardzo dokładnie mieć wszystko wyreżyserowane i to musi być takie ich show, które będzie idealnie poukładane pod linijkę, a tutaj wchodzi taki Robbie Williams, czyli wielka gwiazda już od 20 lat i on wie, że on musi być tylko i wyłącznie sobą i to jest po prostu przepis na cały sukces. Tak, to jest taka nonszalancja, która z jednej strony mogłaby irytować, w sumie nawet powinna irytować, ale on jest w tym tak cholernie dobry, że chce się go tylko oglądać na tej scenie i można mu wybaczyć absolutnie wszystko. Robbie Williams naprawdę potrafi zrobić niesamowite show. Nie niesamowite widowisko, ponieważ pod względem wizualnym na tej scenie nie działo się wiele, ale był tam po prostu on. I on sam wystarczył do tego, żeby zrobić wielkie show. Tak, to było zdecydowanie po prostu objawienie wielkiej gwiazdy. I taka też nauka dla tych wszystkich młodszych muzyków. Do tego poziomu dążycie. Słyszałem plotki na festiwalu, że Robbie Williams dostał największą garzę ze wszystkich muzyków, którzy się pojawili na tym festiwalu. Jestem w stanie w to uwierzyć. No i jeśli chodzi o poziom gwiazdorstwa, to też u niego był najwyższy, więc wszystko się chyba zgadza pod tym względem. Tak, fajnie było go zobaczyć na żywo. Tak jak mówię, no ten koncert może miał momenty, kiedy muzyki tam brakowały. Aż chciałbym więcej utworów, bo tak jak się policzyło, ile on numerów wykonał, to mógł wykonać więcej, mógł ten czas inaczej rozłożyć. Ale to było po prostu tak przyjemne do oglądania show i on był tak autentyczny, że nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co się wydarzyło na tym koncercie. Robbie Williams był po prostu Robbie Williamsem i to wystarczy. No niesamowite to było i mówię, to mogło robić wrażenie. Po prostu sam Robbie Williams, będący sobą. Tak, ten koncert był przy okazji najdłuższym koncertem na festiwalu, bo jako jedyny zagrał bis. Ale ten bis był wpisany do harmonogramu, więc to wiadomo, że po prostu Robbie Williams funkcjonuje na swoich zasadach i jeśli on chce zagrać bis, to zagra ten bis i będzie miał go wpisanego w umowie, niezależnie od tego, jakie są zasady na festiwalu. A na bis zagrał Phil i Angels, więc ten bis musiał się wydarzyć. I kiedy schodził ze sceny, to wszyscy wiedzieli, że on wróci, żeby zagrać te dwa utwory, bo one musiały wybrzmieć i tam czekały na tej setliście na sam koniec koncertu. Ale jak wybrzmiały, to były piękne, było widowiskowo. Tak, to było. To naprawdę robiło wrażenie. Robbie Williams po prostu jako wielka gwiazda tego festiwalu i tego tytułu nikt mu nie odbierze. Po Robbie Williamsie był Oki, czyli troszkę inny kaliber. Oki to eksportowy towar, ale chyba jednak nie aż tak eksportowy jak pan Robbie Williams. Potem był Major Lazer, czyli impreza na main stage'u. Impreza bardzo fajna i bardzo... bardzo żywa. Ja nie wiedziałem, że lubię latynoskie klimaty, a wręcz przeciwnie, przez większość życia myślałem, że ich nie lubię, ale kiedy wszystko miksuje ekipa z Major Lazer, to jakoś tak fajnie się zrobiło. I nawet ja tańczyłem, i nawet ja dobrze się przy tej, to jest w sumie bardziej karaibska muzyka, więc przy tej karaibskiej muzyce bardzo dobrze się bawiłem i tam się odnalazłem na tej publiczności, więc fajnie było też poimprezować na zakończeniu tego festiwalu, a zaraz po Major Lazer na scenie pojawił się zespół Faithless. Zespół legendarny, to są legendy muzyki techno i muzyki elektronicznej przełomu wieków. Jeśli chodzi o Faithless, to jest też zespół, który funkcjonuje w trochę innym składzie. Niestety w trochę innym składzie niż ten skład oryginalny. Ten skład zmienił się po śmierci Maxiego Jazza, który w 2022 roku zmarł. Niestety. Tak więc to był moment, który zredefiniował karierę tego zespołu. W zespole z oryginalnego składu została główna DJ-ka i instrumentalistka, czyli Sister Bliss i Rollo Armstrong. Więc dwie osoby z tego oryginalnego składu Faithless zobaczyliśmy w Poznaniu. Poza tym doszli do tego składu nowi muzycy i to było bardzo fajne, ponieważ to jest piękny przykład na to, że można grać muzykę imprezową, elektroniczną, momentami mroczną, ale taką właśnie takie wchodzącą w klimaty techno i można to robić na żywo, tak jak to oni robili. To jest, myślę, że wielka wartość tego koncertu. Fajnie było posłuchać tej muzyki nie zmiksowanej, nie tylko w wersji DJ-skiej, ale po prostu, żeby to wybrzmiało na żywo. Faithless są w tym mistrzami, robią to od ponad 30 lat.
i cały czas widać w nich tę młodzieńczą energię i miłość do muzyki klubowej. A my teraz posłuchamy wielkiego hymnu w wykonaniu tego zespołu i utworu, który no, na pewno miał bardzo dużo na powstawanie muzyki elektronicznej na początku aktualnego wieku. I ten utwór nazywa się Insomnia.

0: To była Insomnia, czyli no wielki hit muzyki elektronicznej sprzed ponad już 30 lat w wykonaniu zespołu Faithless. Fajnie było zobaczyć ich, no niestety już w nieoryginalnym składzie, ale fajnie było i tak usłyszeć to na żywo. A zaraz po Insomni przyszedł czas na pożegnanie się z festiwalem i było to pożegnanie się w wielkim stylu, ponieważ był to projekt Bitter Chopin, Sweet Chopin, czyli projekt specjalny, właśnie zrobiony na potrzeby zakończenia tej edycji festiwalu, żeby zakończyć ją z przytupem i żeby zakończyć ją doceniając to, co polskie, a nie tylko to, co zagraniczne. A muzyka Chopina to ta muzyka, którą my możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej. Ta muzyka wybrzmiała. Na początku był to DJ set w wykonaniu, Bassa Astrala. DJ set, który był moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, bo to po prostu 15 minut granie zmiksowanej muzyki Chopina. Nie o to chodzi w tej muzyce, żeby ją miksować. I trochę mi się nie podobało ten wstęp, a tyle potem na scenie pojawili się muzycy z Filharmonii Poznańskiej. No i pojawiła się ona, wielka gwiazda zakończenia tej ceremonii zakończenia, czyli Zitong Wang, którą możemy kojarzyć z konkursu chopinowskiego ostatniego, na którym zajęła bodajże trzecie miejsce, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie no, fenomenalna pianistka, która przyjechała na zakończenie tego festiwalu, żeby zaprezentować nam muzykę nie zagraniczną, tylko muzykę naszą polską muzykę. Chopin wybrzmiał i brzmiał tak przez 45 minut. Wspaniały koncert fortepianowy z orkiestrą. Naprawdę niesamowite to było przeżycie. I o tej drugiej w nocy z soboty na niedzielę jeszcze tam postać i posłuchać tej muzyki. Fantastyczne doświadczenie. Niesamowicie rozczulające moje serce. Czułem, jak się rozpływa podczas tego koncertu. Coś wspaniałego to było. I w ten sposób zakończył się ten festiwal. I w ten sposób my zakończymy również naszą audycję. Tym pięknym wspomnieniem, jeśli was tam nie było, to żałujcie. Jeśli chodzi o to, co przyniesie przyszły rok, to jeszcze zobaczymy. Na razie żadnych ogłoszeń nie ma. Aczkolwiek ja już tutaj czekam, przebieram nogami. Jeszcze biletu nie kupiłem, bo chcę na początku zobaczyć, kto zostanie ogłoszony. Aczkolwiek patrząc na to, jaki skład był w tym roku, to jestem ciekawy i ta ciekawość we mnie wręcz buzuje. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszły rok pod względem festiwalowym. W tym roku było naprawdę fenomenalnie, co chyba możecie usłyszeć po entuzjazmie w moim głosie. To była kwiatowa recenzja w bardzo rozbudowanej formie, ponieważ w formie audycji, a jeśli wy chcecie śledzić takie krótkie instagramowe kwiatowe recenzje, to koniecznie zaobserwujcie profil kwiatowej audycji na Instagramie. Tam relacje z bardzo wielu koncertów i bardzo wielu wydarzeń muzycznych. Na dzisiaj to tyle, więc żegnamy się z wami. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A prowadził ją dla was Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja, a my żegnamy się z wami w taki sposób, jak chyba się trzeba pożegnać, jeśli mówimy o Bittersweet Festiwalu, czyli Bittersweet Symphony.

0: nad wami.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Present.

0: Rzymianinu, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: Ci będzie po mnie, o, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów,
0: znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mamy 5 minut po godzinie 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Przepraszam Was, że dzisiaj małe opóźnienie, no ale na dzisiaj sobie wchodzę ładnie do studia i nagle okazuje się, że mi mikrofon nie działa. No ale już jak widać, chyba się wszystko udało naprawić i mam nadzieję, że do godziny 21 albo chwileczkę po to wszystko tu dzisiaj będzie działać. Taka miła niespodzianka po tygodniowej przerwie od nadawania, która też była spowodowana takimi, można powiedzieć, technicznymi aspektami. Co dzisiaj w audycji? Dzisiaj w audycji sporo nowości, trochę zapowiedzi, trochę nowych płyt. Będziemy patrzeć na to, co się właśnie dzieje na rynku muzycznym, jakie mamy zapowiedzi na głównie jesień tego roku. Przyznaję, w zeszłym tygodniu miałam przygotowaną troszeczkę inną audycję, ale dzisiaj po prostu zobaczyłam sobie, że możemy spróbować to troszeczkę inaczej zrobić. Bo trafiła do mnie jeszcze jedna płyta, o której, że się tak powiem, której się w sumie troszeczkę nie spodziewałam, albo raczej nie wiedziałam o jej istnieniu, ponieważ ona jakiś czas temu już się ukazała, to chyba było w czerwcu tego roku, a ja o tym jeszcze na ten moment nie wiedziałam. No ale ona tak naprawdę będzie na końcu. Zaczynam od utworu, który wspominałam 2 tygodnie temu, ponieważ dokładnie w dniu audycji 2 tygodnie temu Sari Shore wydała swój najnowszy singiel, zapowiadający jej najnowsze wydawnictwo. Utwór nazywa się Mr. and Middle, a album ukaże się chyba 6 października, jak dobrze pamiętam, i będzie nosić tytuł Running Wild. I można w zasadzie już go zamawiać w tak zwanym preorderze, no ale to wszystko, że tak powiem, będzie się działo w październiku. Swoją drogą Sari też przyjeżdża do Polski w listopadzie na koncerty. Chyba 10 listopada będzie w Gdańsku, ale nie pamiętam dokładnie miejsca. No a 11 listopada będzie w Krakowie, więc jak komuś się spodoba ten utwór, akurat jest z Krakowa, wiem, że mam tutaj kilku słuchaczy z Krakowa, to zapraszam do przesłuchania i zapraszam również na koncerty. Ja sama troszeczkę myślę o tym koncercie 11 listopada, już teraz widzę w klubie Gwarek w Krakowie, ale zobaczę, czy w ogóle mi się to uda. A teraz Mr. in the Middle.

To była Sari Shore z najnowszym utworem Mister in the Middle. Mam tutaj małą erratę do wprowadzenia. Album i tak zwane release party będzie 29 września, więc chyba pomyliłam się dokładnie o tydzień. No ale dzisiaj troszeczkę taki zwariowany dzień. Tutaj coś mikrofon stwierdził, że sobie nie podziała, albo coś takiego. No generalnie zobaczymy, kiedy w ogóle ta płyta się ukaże, bo teraz widzę, że 29 września to jest wtorek, co jest dosyć zaskakujące, no ale może coś tu jest troszeczkę innego. No ale jak będę sobie teraz sprawdzać, o co chodzi z Sari Shore, bo za chwilkę właśnie będę spatrzeć, kiedy ona ma tą przygotowaną premierę. W zasadzie ma przygotowaną na 9 października, a nie na 6, więc teraz to by się chyba wszystko zgadzało, jeśli chodzi o kalendarz premier. Tak, 9 października to piątek, wszystko się zgadza, tak zwane release party jest prawie 2 tygodnie przed, niestety w Londynie, więc kawałeczek od Polski. No ale ja teraz przechodzę do nowej płyty. Płyty artystki, która już kilkukrotnie pojawiała się w muzycznych skrajnościach. Co prawda ostatnie jej pojawienie się miało miejsce jakieś, zakładam, co najmniej 3 lata temu, jak nie lepiej. No ale w tym roku wydała kolejny album studyjny. To jest troszeczkę takim dziwnym, można powiedzieć, album studyjny, bo niby studyjny, ale trochę bardziej taki, można powiedzieć, trochę bardziej koncertowy, bo tam pojawiają się takie utwory, których wykonania bardziej przypominają po prostu takie, można powiedzieć, koncertowe. Ta płyta nazywa się Truth in the Room i też ukazała się, można powiedzieć, kilka tygodni temu, chyba dokładniej nawet 2 tygodnie temu. I naprawdę jest bardzo ciekawa, mocno bluesująca i mam nadzieję, że Wam się spodoba.

trochę studio, trochę jakby koncert, bo jednak te brawa raczej zwiastują taką, można powiedzieć, koncertową formułę tego, że tak powiem, tego występu. Aczkolwiek nagranie brzmi bardziej jak studyjne, więc dlatego tak ten album Nowe Gianni The Magnes nazwałam trochę tak, trochę koncertowo, trochę studyjnie. A teraz mam dla was przygotowaną ciekawostkę muzyczną. Jeśli śledzicie media społecznościowe i inne rzeczy, to być może już o tym wiecie, a być może jeszcze nie. 18 września ukazuje się nowa płyta zatytułowana The Shelter Me Recordings. Co my tu mamy? Zasadniczo mamy tu, na tej płycie znajdują się nagrania z roku 1965, nagrane zanim David Bowie stał się Davidem Bowiem. Chodzi to o to, że w 65 roku David Bowie jeszcze występował pod nazwiskiem Davy Jones i właśnie tak też jest określona ta płyta, chociaż sam album widzę w swoim serwisie streamingowym jest podpisany jako David Bowie. Z ciekawostek tutaj na tym albumie można znaleźć, powiedziałabym, taką śmietankę towarzyską. Między innymi w niektórych utworach słychać było członków zespołu The Yardbirds i między innymi Jimmy'ego Page'a. Nie wiem dokładnie w których to utworach. Album w całości ukaże się 18 września. My mamy dwa utwory. Pierwszy z nich, który zagram teraz, to jest I Want Your Love. Drugi będzie Today, drugi już wydany to jest Today, a pozostałe 20 kompozycji wyprodukowanych przez Shala Talmiego, czyli bardzo, bardzo znanego producenta muzycznego, zostaną opublikowane właśnie 18 września. To jest taka, można powiedzieć, trochę jakby ciekawostka muzyczna, ale też mam tu ochotę powiedzieć, że to są nagrania, które gdzieś, że tak powiem, ukryły się za tak zwaną szafą, za kredensem i zostały właśnie wydane a pośmiertnie przez, myślę, rodzinę i współpracowników Davida Bowiego. Pamiętam, że jak w pewien sposób go żegnałam i czasami wspominam jego twórczość tutaj w Muzycznych Skrajnościach, to powtarzałam często, że liczę, że jeszcze coś wypadnie z zakredensu. No i właśnie 18 września taka płyta się ukaże. A teraz można powiedzieć taki malutki zwiastun tego albumu. Utwór króciutki, 2,5 minuty, więc za chwileczkę się słyszymy.

Och, ale to zabrzmiało trochę, jakbyśmy się właśnie przenieśli do lat 60., czyli no o 61 lat w tył. I rzeczywiście to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, gdy ja po prostu odkryłam. A powiem tak, odkryłam tę premierę totalnie przypadkowo. Po prostu chyba coś chciałam sprawdzić z Davida Bowiego. Wpisuję sobie David Bowie w swoim serwisie streamingowym i nagle widzę nowa płyta Shelf Army Recordings. Nie wiem co to. Widzę, no jeden utwór jest już, później pojawił się drugi, 22 utwory, no i zaczynam drążyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i właśnie coś dowiedziałam się tego. Nagrania z roku 65, wyprodukowane przez producenta Shelfalmiego, w tamtym okresie bardzo, bardzo znanego, który produkował wielu znakomitych z tamtego okresu. A w tle mogą być naprawdę znani muzycy. W tle, nie wiem na których utworach, ale jest wspomniane, że jako chyba Manish Boys to mógł tam występować Jimmy Page, który oprócz tego, że grał na gitarze, to mógł też zagrać na pianinie. Swoją drogą jeszcze tak miałam tu takie wrażenie, słuchając tego utworu, że tam gdzieś mi się taka przewinęła trochę gitara Jeffa Becka, no ale to nie jest informacja sprawdzona, tylko takie domysły, bo jak sobie zostawię tę kompozycję I Want Your Love z tym, co było w The Yardbirds, to brzmi to dosyć podobnie. No ale teraz już czas na dosyć mocną zmianę klimatu. Też utwór, który w pewien sposób mi umknął, chociaż umknął mi w swojej, że tak powiem, w okolicy swojej premiery. No ale potem jednak się zreflektowałam, że to warto na to spojrzeć. Chodzi tutaj o najnowszy singiel PJ Harvey, który się ukazał chyba jakoś pod koniec czerwca. Była to kompozycja Voyager. Na razie, z tego co czytałam, nie ma informacji o nowym albumie, ale kompozycja jest świetna, dlatego jej teraz posłuchamy.

PJ Harvey Voyager. To jest nowy utwór, on się ukazał na koniec czerwca, ale na razie, tak jak już mówiłam, nie będzie chyba następnej większej całości, no ale to akurat może się dosyć szybko zmienić. No ale teraz już czas na kolejną płytę. Tym razem powrót, który bardzo mnie cieszy, powrót do duetu, którego nie powiem, że się nie spodziewałam, ale nie myślałam, że może aż tak szybko, ponieważ chyba z 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, miałam płytę chyba Phantasmagoria in Bloom, jak dobrze pamiętam. I to była płyta w duecie Mika Harvey'a w duecie z Amandą Acevedo, czyli meksykańską, jak dobrze pamiętam, piosenkarką i aktorką. To była jedna z tych płyt, która w tamtym okresie zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Dokładnie to był rok 2023. No. I później jeszcze zerkałam na to, co się dzieje u Mika Harvey'a. Wydał jeszcze chyba jeden album studyjny, na którym Amanda chyba wystąpiła w jednym utworze. A w 2026 roku oni wracają z nową płytą, która jak było Phantasmagoria in Blue 3 lata temu, to teraz będzie Psychedelia in White. Ta płyta już w przyszłym tygodniu w zasadzie, bo 4 września. Na razie mamy jedną kompozycję, Song for Aurora, którą jej teraz posłuchamy.

Song for Aurora, Mick Harvey, Amanda Acevedo. Chociaż tutaj tak mam wrażenie, że Amanda się troszeczkę ukryła za Mickiem śpiewającym. Swoją drogą, dla tych, którzy może nie wiedzą, Mick Harvey, bardzo znane nazwisko w świecie muzycznym, przez wieloletni członek zespołu The Bad Seeds, oczywiście Nicka Cave'a, a także członek zespołu już nieistniejącego, zanim powstało Bad Seeds, czyli The Birthday Party. Swego czasu ja pamiętam, że jak go widziałam na żywo i on wtedy chyba tu grał koncerty z PJ Harvey, jak była trasa promująca album The Hope Six Demolition Project. Ja pamiętam, że na tej trasie chyba byłam trzykrotnie na koncertach jakoś rok po roku praktycznie, bo na początku to była Warszawa Torwar, później chyba Off Festival, a później Open Air, albo odwrotnie. Niemniej jednak pamiętam, że to były naprawdę fantastyczne koncerty, wszystkie trzy. I właśnie na tym warszawskim na pewno zapamiętałam, że był Mick Harvey, bo był przedstawiony na sam koniec tego koncertu. No ale my lecimy dalej z zapowiedziami. Teraz też można powiedzieć troszeczkę nawiązanie do zespołów, których widziałam na Off Festiwalu, ponieważ tak naprawdę to jest zespół, który tam naprawdę poznałam i od tamtej pory tak raz na jakiś czas zerkam, co tam u nich słychać, a w tym roku słychać całkiem dużo. 16 października ukaże się ich najnowszy album studyjny zatytułowany Dopamine Chamber. A tym zespołem jest Fontaine's DC, którzy nie pamiętam, w którym roku naprawdę rozbili koncertowy bank na Off Festiwalu. Mamy teraz jeden singiel zwiastujący to wydawnictwo. Kompozycja nazywa się Marianne. Będzie ona występowała jako druga na tym albumie. Tytuły pozostałych piosenek nie są jeszcze znane, no ale do 16 października jeszcze sporo czasu. A teraz posłuchamy Marianne.

Fontaine's DC Marian, zapowiedź ich najnowszego albumu, który ukaże się 16 października. Czekam, myślę, że z dosyć dużą niecierpliwością, chociaż widzę, że po drodze, że tak powiem, będzie jeszcze jakoś tak, jeszcze będzie kilka płyt. Mam nawet płyty jeszcze z zeszłego tygodnia, które czekają w kolejce na przesłuchanie, między innymi najnowszy album Julie Holter, z którego zagrałam singiel promujący to wydawnictwo, to chyba byłam Atmosphere, jak dobrze pamiętam. Ta płyta już się ukazała, ale jeszcze nie miałam okazji się z nią zapoznać. Ale teraz mam dla was płytę, którą przegapiłam. Przyznaję się bez bicia, absolutnie przegapiłam i musiałam ją usłyszeć. Fragment tej płyty usłyszeć w innej stacji radiowej i od razu sobie zapisałam, że należałoby to przesłuchać. Ten album to jest najnowsze wydawnictwo B Fortun. Tak, kolejna B w audycji muzyczne skrajności, to już będzie trzecia, bo przecież już często rozmawiamy o Bev Hart, to najczęściej później rozmawiamy o Bev Gibbons, która swoją drogą właśnie dzisiaj ogłosiła trasę po Ameryce Południowej w przyszłym roku. Może nie do Polski, no ale skoro wraca do koncertowania po mniej więcej rocznej przerwie, bo ostatnio ją widziałam w 2025 w Atenach, no to może później w drugiej części roku 2027 kolejna jesienna trasa po Europie. Byłoby bardzo fajnie, chętnie bym poszła, nawet jak nie ma nowego materiału, bo te koncerty to jest naprawdę wręcz można powiedzieć mistyczne doświadczenie. No ale teraz wracamy do B Fortun. 4 lata temu, rok 2022, ona wydała płytę Weather Alive. Była to dla mnie tak ogromna, że tak powiem, płyta, która mnie tak zaskoczyła, ponieważ wcześniej jej tak naprawdę nie znałam. Też odkryłam w 2022 roku, że to jest powrót po dosyć długiej przerwie sześcioletniej, więc też trochę było to ta płyta prezentowana jako wielki powrót B Fortun. No a później jakoś tak przez 4 lata słychu, nie widu, żadnej trasy koncertowej, nic nie było, bo jakby był koncert w Polsce, to na pewno bym poszła. No i teraz 26 czerwca ukazała się płyta The Ground Above. Płyta o tyle ciekawa, że zdecydowanie inna od tego, co mieliśmy na Weather Alive, bardziej taka smutna, może bardziej troszeczkę taka poważna, tak mi się to wszystko kojarzy. Ale ten głos został tak samo hipnotyzujący jak na Weather Alive. Najpierw posłuchamy kompozycji Before I Knew.

Oj, jak pięknie zabujał ten utwór Before I Knew. Zresztą tak pięknie bujała cała płyta. Jak zobaczyłam, a w zasadzie jak przesłuchałam tę płytę, to zaczęłam się zastanawiać. W sumie to byłaby idealna płyta na wydanie na jesień, a nie pod koniec czerwca, tuż przed wakacjami, gdzie wszyscy, można powiedzieć, są bardziej radośni i nie mogą się doczekać swoich urlopów, wyjazdów i wszystkiego po trochu. Jakby ta płyta wyszła jesienią, to by zdecydowanie się wpisała w taki klimat jesienny. No ale mamy ją od czerwca i oczywiście nikt nikomu nie zabroni, żeby właśnie sobie do tego albumu wrócić przy długich jesiennych, ciemnych wieczorach z kubkiem herbaty, kawy albo innego napoju i z płytą. Mam jeszcze dla was jeden utwór, ale zanim to nastąpi, to chciałabym się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Na koniec utwór I'll Miss You. Trochę tak mogę powiedzieć z dedykacją dla słuchaczy. Będę troszeczkę za wami tęsknić przez najbliższy tydzień, ale też skupię się na przygotowaniu kolejnego programu. A że widzę coraz więcej nowości, to będę miała naprawdę ciężkie wybory. Do usłyszenia.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

Half of my wardrobe is on your bedroom floor.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem. W moim śnie stare błędy przytłaczają

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: Tak, ale nam chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę,
1: jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: you were dumb.
1: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.